psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Melo. Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Sunt jak Mona Lisa, mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Meloradia Mrągowo.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Jestem na Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś jestem w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie. To takie ważne miejsce na mapie Mrągowa i miejsce, które warto odwiedzać. Mieszkańcy chętnie odwiedzają, ale też turyści myślę, że na swoich mapach mają zaznaczone to miejsce, żeby je odwiedzić, żeby je zobaczyć. Dziś rozmawiam z panią Aleksandrą Trzeciakiewicz, która jest właścicielką tego muzeum, współwłaścicielką muzeum. Jak to się stało, że w ogóle to muzeum powstało? Kiedy to było?
5: Tak naprawdę muzeum powstało, sam pomysł powstał w 2010 roku. Przyszedł do mnie Sławek, mój mąż, i rzucił właśnie taki pomysł, żeby stworzyć takie miejsce na mapie Mrągowa. Wyszło to trochę naturalnie, ponieważ te sprzęty zostały tutaj na podwórku i ludzie sami do nas przychodzili, bo przychodząc gdzieś tutaj koło naszej posesji, widzieli te eksponaty i po prostu chcieli przyjść, zapytać, czy mogą wejść, zrobić sobie zdjęcie. No i Sławek wymyślił zrobienie takiego miejsca. Przyszedł i powiedział, że znalazł czołg, dosłownie chyba jakieś ogłoszenie na portalu internetowym, i pojechaliśmy obejrzeć ten czołg. I mam wrażenie, że to był taki punkt zapalny i od tego momentu tych sprzętów zaczęło przybywać w naprawdę sporej ilości.
4: Czyli można powiedzieć, że muzeum powstało właściwie ze wspólnej pasji.
5: Dokładnie. Ja się zawsze śmieję, że myśmy tak naprawdę się poznali podczas zlotu militarnego. Sławek tą miłość do motoryzacji miał zaszczepioną przez swojego tatę, a ja chodziłam do niani, która miała trzech synów, i zawsze w przedszkolu zamiast księżniczki to rysowałam formuły 1 i moim marzeniem było zostać kierowcą rajdowym. Mogę się teraz spełniać w tej roli tutaj na muzeum. Jeżdżę tymi wszystkimi sprzętami, tak samo Sławek. No i też chyba tak wyszło bardzo naturalnie, że nasze dzieciaki też również pochłonęły tą pasję.
4: Czyli to no nawet więcej niż pasja, bo też sposób na życie. No i takie rodzinne hobby, można powiedzieć. Praca i hobby w jednym, bo właśnie tak jak tutaj pan Sławek, ale też i dzieci też są zaangażowane. Też widziałam, że oprowadzają nawet zwiedzających.
5: Tak, zgadza się. Oni bardzo chętnie w wakacje tutaj są razem z nami, bo muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu i oni przez cały czas towarzyszą mi tutaj w tej pracy. Jak przychodzą rodziny z dziećmi, to oni zawsze bardzo chętnie oprowadzą, wpuszczą tam, gdzie nie zawsze można zajrzeć, ale tak wracając, jest to prawda. My żyjemy tym muzeum. Bardzo dużo takich prywatnych chwil też tutaj spędzamy, czy jakieś imprezy rodzinne. W tym roku przygotowaliśmy taką dosyć też prywatną, można powiedzieć, wystawę zdjęć, w którym pokazaliśmy naszych przyjaciół życie na tym muzeum, i to też nie jest tak, że my tylko siedzimy tutaj na Przemysłowej w tym naszym muzeum, ale też jeździmy po całej Polsce i staramy się pokazać innym ludziom to nasze miejsce.
4: Oprócz tego, że można oglądać tutaj eksponaty, to co jeszcze się dzieje w muzeum?
5: W muzeum staramy się co roku przygotować różne atrakcje. Mamy plac zabaw dla dzieci, bo czasem zdarza się tak, że przychodzą rodziny, no i powiedzmy ta młodsza część nie zawsze jest zainteresowana eksponatami, ale bardzo chętnie odnajdują się na placu zabaw i piaskownice. Mamy również puzzle dla dzieciaków, kolorowanki, które osobiście rysowałam, więc to też jest taki element tutaj, żeby dla tych dzieciaków coś przygotować. Są również atrakcje w postaci przejażdżek różnymi pojazdami. Odbywa się to w sezonie codziennie praktycznie. Mamy różne sprzęty, od takich mniejszych, kołowych, po grube gabaryty, jak na przykład czołg T-55.
4: Ile eksponatów się tutaj znajduje? Ile sprzętów wojskowych i nie tylko wojskowych?
5: Tak, sprzętów mamy wojskowych, policyjnych i strażackich. Natomiast z ręką na sercu powiem, że szczerze, nie liczyliśmy ich nigdy. Po 200 już się skończyło liczenie. Także nie wiem, jaka jest ilość w tej chwili, bo to też jest taka rotacja. Część sprzętów jest zabierana do renowacji, część przyjeżdża nowych eksponatów i cały czas tak na muzeum jest obieg, więc nawet jak ktoś przyjdzie, kto odwiedzał nas w zeszłym roku, to na pewno znajdzie coś nowego.
4: Które pojazdy cieszą się największym zainteresowaniem?
5: Zdecydowanie czołgi, bo jest to chyba są to takie pojazdy, które no raczej nie można ich spotkać na drodze, więc ludzie też są bardzo ciekawi, chcą do nich wejść, chcą zobaczyć, jak to wygląda w środku i jak ten żołnierz czuł się właśnie na przykład na poligonie. Także myślę, że takim największym zainteresowaniem to właśnie te takie najcięższe eksponaty, no i wszystkie pojazdy gąsienicowe, bo mamy również dużo pojazdów kołowych, na przykład stare, ale te pojazdy można gdzieś jeszcze spotkać w terenie, natomiast tutaj już są sprzęty, które są wyjątkowe.
4: A czy ma Pani jakieś swoje ulubione pojazdy?
5: Mam i to jest całkiem świeży zakup. Udało nam się kupić taki amerykański pojazd kołowy, który się nazywa Humvee, pochodzi z amerykańskiej armii. Jest to zdecydowanie mój ulubiony, ponieważ ma automatyczną skrzynię biegów, więc bardzo dobrze mi się tym jeździ. Robimy też tym przejażdżki dla naszych turystów i też wykorzystujemy go po prostu po pracy, jeździmy nim na działkę, na lody, gdzieś tam można nas zobaczyć na mieście.
4: Automatyczną skrzynię biegów posiada, to z jakich lat? Który to rocznik?
5: Tak naprawdę myśmy go odkupili, bo on dopiero został wycofany z amerykańskiej armii, przypłynął w kontenerze tutaj do Polski i kupiliśmy go całkowicie przez przypadek, bo trafiliśmy na zlot do naszych przyjaciół pod okolice Częstochowy i nawet nie wiedzieliśmy, że zlot był pod nazwą pojazdów amerykańskich i tych Hummerów było tam 10. I właśnie znajomi pozwolili nam przejechać się takim jednym i powstał pomysł, żeby zakupić taki sprzęt do nas, do muzeum. On co prawda właśnie za bardzo nie wbija się tematyką do sprzętów, które my mamy, bo mamy głównie pojazdy radzieckie, natomiast no, on był takim eksponatem, który właśnie przykuwa też uwagę młodszych zwiedzających.
4: Takie najnowsze, najświeższe pojazdy, nie najmłodsze, ale najnowsze, które pojawiły się w muzeum.
5: Mamy Honkera karetkę, mamy Urala skrzyniowego, przyjechały też dwa stary, w tym 744, no i mamy piątego Kraza, także też już całkiem kolekcja się rozrasta i przybędzie nowy eksponat, który mam wrażenie, że zrobi duże wrażenie tutaj na zwiedzających. Nie chciałabym zdradzać jeszcze, co to jest, natomiast jest to pojazd, który no, można zobaczyć w powietrzu. Mamy Miga, który jest tutaj takim eksponatem też, który robi wrażenie po samym wejściu, no bo jest to dosyć spory eksponat i dzieciaki zawsze na wejściu krzyczą, że samolot, a teraz będzie jeszcze dodatkowa atrakcja, także zobaczymy, kiedy uda się go przywieźć, bo no mówię, tak trwają przygotowania dokumentacji, nie jest to prosta sprawa.
4: Skąd pozyskujecie pojazdy?
5: Skąd się da. Mam wrażenie, że już na tym etapie, w którym my jesteśmy dosyć znani wśród osób, które się militariami interesują i jeśli ktoś ma jakiś eksponat do sprzedaży, to bywa tak, że już po prostu ludzie sami do nas dzwonią z ofertami. Natomiast my mamy też zrobioną koncesję i bierzemy udział w przetargach na przykład z Agencji Mienia Wojskowego. Udaje nam się też pozyskać sprzęty z policji, ze straży pożarnej, też z wojska, natomiast jest to już zdecydowanie mniej ilości niż było to jeszcze te 15 lat temu.
4: Mrągowskie służby tutaj przekazują do Was sprzęty?
5: Współpraca jest, natomiast eksponatów za bardzo nie mam.
4: To, że zainteresowaniem dzieci najbardziej cieszą się samoloty, migi i czołgi właśnie, to wiemy. A co najbardziej przykuwa uwagę osób dorosłych, starszych? Czołgi to na pewno, ale też myślę, że te pojazdy z ich czasów młodości albo z czasów właśnie PRL-u jeszcze.
5: Tak, bardzo często jest, że odwiedzają nas panowie, którzy służyli w wojsku i często się zdarza, że opowiadają nam o sprzętach, na których służyli. Są to też Skoty, są to właśnie Stary, no i Krazy, te takie największe radzieckie ciężarówki. Bardzo dużo historii słyszymy o tym, jak to się obsługiwało w wojsku, jak to się prowadziło. No i jak to wiadomo, takich śmiesznych, zabawnych historii z wojska tutaj można u nas się nasłuchać. Ale jest to bardzo przyjemne, bo widać taki sentyment w oczach tych ludzi i patrzą zawsze na to z taką nutką nostalgii.
4: Sentyment pewnie jest co do niektórych pojazdów, ale nie wszystkie kojarzą się pozytywnie. Tak jak tutaj właśnie te policyjne armatki wodne. Może nie do końca.
5: Tak, no tutaj mamy hydromile, które szczególnie podczas stanu wojennego były wykorzystywane na zamieszkach, podczas zamieszek i do wody, która była na tych hydromilach, a było to aż 10 tysięcy litrów wody, dodawano specjalny proszek o takim różowym zabarwieniu. No i wiadomo, że jak były demonstracje, to ten proszek barwił skórę i ubrania, no i milicja później robiła łapanki, więc no, to są eksponaty, które nie zawsze się dobrze kojarzą, natomiast nie da się oszukać historii i dobrze jest je pokazać. Mam nadzieję, że one służą też ku temu, żeby tak trochę nas przestrzec, żeby nie doprowadzić znowu do takich sytuacji.
4: Jakie plany na przyszłość ma muzeum? Ogólnie chcecie się rozbudowywać dalej?
5: Oczywiście, myślę, że to już jest pewien rodzaj choroby. Staramy się co roku do muzeum wprowadzać nowe eksponaty i to już jest taka tradycja. Każda złotówka, którą klienci przychodzą do muzeum i wydają ją tutaj, jest ku temu, żeby to muzeum się rozwijało. Staramy się też przygotowywać nowe atrakcje, szczególnie dla tych najmłodszych, bo w nich jest siła i jeżeli w tych małych dzieciach tą pasję zaszczepimy, no to my wiemy, że później te dzieci będą wracać ze swoimi rodzinami i mam nadzieję, że to muzeum będzie jeszcze funkcjonowało i rozwijało się przez wiele lat.
4: Łatwo jest zainteresować najmłodszych, pokazując im takie sprzęty, czy coraz trudniej?
5: Jest coraz trudniej i nie będę tego ukrywać, bo mam wrażenie, że dzieci mają problem ze skupieniem. I nawet jak mamy grupy, które oprowadzamy, to przez pierwsze 15-20 minut jest okej, a później widać już takie rozproszenie uwagi. Chętniej wchodzą do pojazdów, chętniej bawią się i eksploatują, niż słuchają o nich, ale na to mam zawsze sposób, bo nie opowiadam o takich technicznych sprawach, ale opowiadam historię przyprowadzenia tych pojazdów, eksponatów do muzeum, tego jak my właśnie tu funkcjonujemy, opowiadam co jest na zdjęciach, które są w muzeum, a jest tam po prostu nasze życie i bardzo fantastyczne, ciekawe historie, więc to zainteresowanie staramy się utrzymać i te dzieci wtedy z zaciekawieniem słuchają.
4: Do części pojazdów można wchodzić, można zobaczyć je od środka.
5: Tak, oczywiście mamy przygotowane specjalne oznaczenia tych pojazdów, bo kiedyś można było robić u nas na muzeum prawie wszystko. Natomiast niestety to ludzie nas nauczyli, że nie wszędzie można wejść. Zdarzały się sytuacje, że ktoś odpalał bez pytania jakiś eksponat, no a jest to po prostu niebezpieczne. Więc teraz mamy przygotowane takie sprzęty, których się nie da odpalić. Można się w nich bezpiecznie bawić. Tam są radiostacje, jest dużo przycisków, przełączników, a dzieci to po prostu uwielbiają. Więc jest wóz strażacki, jest pojazd policyjny, jest kilka eksponatów militarnych, no i też mamy jeden czołg, który jest przeznaczony do przyjażdżek, do tego, żeby można było tam wpuścić turystów i pokazać im wnętrze tego eksponatu.
4: Czy są jakieś ciekawostki związane z muzeum? Pewnie jest ich wiele.
5: Ciężko powiedzieć, no tych ciekawostek jest bardzo dużo. Myślę, że to są te wszystkie historie pozyskiwania tych eksponatów. Mamy swój kanał na YouTubie, na którym staramy się pokazać też właśnie to życie. Jest tam kilka zabawnych historii, kiedy na przykład jakimś pojazdem wracamy na kołach do muzeum i to rzadko kiedy bywa tak, że jest to bezawaryjne. No tak to wygląda. Część naszych eksponatów występowała w różnych filmach i serialach. Taki dosyć popularny był serial Wielka Woda na Netflixie i właśnie jeden z naszych hydromili brał udział w nagraniach do jednej ze scen, w których miał zostać wysadzony wał przeciwpowodziowy. Był nasz czołg T-34 na Litwie i tam był również film Zapomniana Bitwa. No i też w różnych serialach takich polskich jak Stulecie Winnych, to też tam wykorzystywaliśmy nasz czołg T-55 i różnego rodzaju stary. No jest trochę tych filmów, natomiast a jeszcze było Simona Kosak, to też robiliśmy wystawę tutaj w Mrągowskim Centrum Kultury, ponieważ film był wyświetlany w kinie i chcieliśmy przygotować takie zaplecze, pokazać jak to wyglądały nagrania. Przeważnie to bywa tak, że dwa dni nagrań nagrań filmu, a widać nas kilka sekund na ekranie, ale jest to jakieś takie ciekawe doświadczenie.
4: W jakich godzinach jest otwarte muzeum? Jak to wygląda w sezonie i po sezonie?
5: W wakacje pracujemy 7 dni w tygodniu, od 10 do 16, natomiast od poniedziałku do piątku jest już możliwość zwiedzania od godziny 8 rano, bo wiemy, że są turyści, którzy wolą te poranne godziny, kiedy jeszcze tak słońce mocno nie grzeje. Po wakacjach zobaczymy. My się dostosowujemy do turystów i do ilości osób, które chcą zwiedzać muzeum. Przeważnie sezon kończymy gdzieś tak w okolicach listopada, ale ponieważ my mieszkamy tutaj, na tym terenie muzeum, wystarczy do nas zadzwonić i zawsze jesteśmy w stanie się dogadać, otworzyć bramy muzeum dla osób, które chcą nas odwiedzić.
4: O Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie opowiadała Aleksandra Trzeciakiewicz, właścicielka tego obiektu. A ja tylko dodam, że Mrągowskie Muzeum jest jedyną w Polsce północno-wschodniej placówką z tak bogatą kolekcją historycznych pojazdów wojskowych. Pojazdy są wyeksponowane w obszernych halach namiotowych, dlatego wystawę można zwiedzać także podczas złej pogody. Muzeum Sprzętu Wojskowego znajduje się przy ulicy Przemysłowej 11C w Mrągowie. Informacje na temat bieżącej działalności muzeum oraz szczegółowych godzin otwarcia można znaleźć na stronie internetowej muzeum i na Facebooku.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Ernst Wichert to urodzony w Piersławku pisarz i poeta. W swojej twórczości nawiązywał do surowego piękna mazurskiej przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z panem Sławomirem Stefaniakiem z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
4: Kim w ogóle był Ernst Wichert, oprócz tego, że był pisarzem i poetą?
9: Przede wszystkim Ernst Wichert był to nasz człowiek z krwi i kości. Można powiedzieć, że urodzony tutaj na ziemi powiatu, obecnie powiatu mrągowskiego, a konkretnie urodzony w Piersławku. Obecnie nazwa ta w ten sposób została dokonana, a nazwa dawniejsza, którym się urodził, był to Kleinort. I tu właśnie został jak gdyby tym, no można powiedzieć,

0: jako tutejszy człowiek, piewca, można wielki piewca Mazur, bo dlatego tak został on zatytułowany z uwagi na to, że wydawał bardzo dużo swojej twórczości literackiej, gdzie opisywał właśnie te nasze tutaj piękne Mazury, opisywał miejsce urodzenia, opisywał miejsca, w którym się wychowywał, mieszkał i opisywał też wszelkie społeczeństwo, które wokół niego się znajdowało. Przede wszystkim sięgał aż po, można powiedzieć, do Krutyni, do Rucianego Nidy. Sięgał też do innych miejscowości, które wokół naszego tutaj, można powiedzieć, krańca powiatu mrągowskiego obecnie się znajdowały.
1: Czym zajmuje się Stowarzyszenie Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta?
0: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta zajmuje się promocją, zajmuje się po prostu gloryfikacją tego autora, tego człowieka, tego naszego tutejszego, można powiedzieć, mieszkańca, który pochodzi z tej to naszej ziemi mrągowskiej, i dlatego my jesteśmy tak blisko tego tematu i po prostu staramy się jego lansować, wyciągać na światło dzienne w postaci różnych spotkań, w postaci różnych prelekcji, spotkań autorskich z innymi osobami, które tłumaczyły jego literaturę na język polski. Z uwagi na to, że dużo literatury, które on wydawał, było w języku niemieckim, w związku z tym my to właśnie przetwarzamy na język nasz, z uwagi na to, że chcemy wiedzieć, co on po prostu był wart, co on pokazywał, co on przedkładał nam jako tutejszemu społeczeństwu. A przede wszystkim miłował właśnie naszych tutaj przodków, naszych ludzi, naszą przyrodę, naszą mazurską okolicę. On tym sposobem, można by powiedzieć, został uhonorowany przez nasze stowarzyszenie jako człowiek, który po prostu potrafi na tej ziemi i o tej ziemi pisać.
1: Dlaczego Ernst Wichert jest tak ważną postacią dla Mazurów?
0: Dlaczego taką ważną? Przede wszystkim opisuje dole tych naszych przodków, naszego społeczeństwa, naszych ludzi, którzy kiedyś zamieszkawali w okresie międzywojennym. Przede wszystkim dbał o to, żeby pokazać, jak oni żyją, jak oni pracują, jak dbają o siebie, jaką wykonują pracę. Następnie gloryfikował w ogóle przyrodę zwierząt, rząd lasów, i to zostało po prostu u niego w takim, można powiedzieć, do końca życia pamięci, którą on po prostu nie odchodził od tego. Owszem, były sytuacje, gdzie jako więzień Buchenwaldu, jako człowiek, który po prostu musiał się w okresie przed wojną znaleźć w obozie nie koncentracyjnym, ale w obozie jenieckim, i w związku z tym pisał też o tych ludziach, którzy tam przebywali, ale najważniejsza jego twórczość to jest związana z naszymi tutaj Mazurami, z naszym środowiskiem, z naszymi ludźmi, którzy w tej naszej społeczności tutaj pracowali i mieszkali.
1: Gdzie można znaleźć ślady twórczości Ernsta Wicherta, ślady jego działalności?
0: Przede wszystkim Ernst Wichert to człowiek, pisarz, który utrwalał właśnie te informacje, które on widział, można powiedzieć, widział swoim okiem to, co się wokół niego kręci. Przede wszystkim bardzo lubiał ptactwo, prawda, wodne. Zaprzyjaźnił się z żurawiem, który notabene jak gdyby go fascynował tym klekotaniem, chodzenie po tych miejscach, gdzie on żerował, prawda. Było to też charakterystyczne, że jak gdyby odwiedzał jego

0: go w momencie, kiedy on przebywał gdzieś w okolicy nad brzegiem jeziora i ten żuraw jak gdyby do niego przemawiał. On też się cieszył tym i fascynował się tym właśnie tą historią jego podglądania, zaglądania, jego w ogóle poruszania się w tym miejscu, w tym miejscu błotnym. I to było dla niego takie charakterystyczne. Przede wszystkim dużo też pisał o różnorakiej przyrodzie, która wokół niego znajduje się. Opisywał też historię ludu mieszkającego w tych wiosek obok Piersławka, którzy zajmowali się hodowlą bydła, a z drugiej strony też pracowali w lasach, bo przede wszystkim ojciec Ernsta Wicherta był leśniczym. Zdobywał pewien jak gdyby taki kunszt, wiedzę na temat lasów, na temat przyrody leśnej. I to, można by powiedzieć, zostało w pamięci Ernsta Wicherta i zostało to umotywowane tą chęcią przeniesienia właśnie tego świata przyrody, zwierząt właśnie do swojej działalności literackiej.
1: Ale są też miejsca poświęcone, miejsca pamięci Ernsta Wicherta, tak jak na przykład Piersławek, Leśniczówka, nie tylko to.
0: Tak, oczywiście jest masę, to znaczy można powiedzieć źle powiedziane masę, ale jest pochowana tutaj pierwsza żona w miejscowości blisko nadleśnictwa Strzałowo nad jeziorem Majcz. Jest tam pochowany też wraz z nią, prawda, syn, pierwszy syn Ernsta Wicherta. Jest pochowany w Pieckach ojciec Ernsta Wicherta. Jest pochowany obok Leśniczówki Piersławek, obok miejsca urodzenia w odległości mniej więcej około 800 metrów w kierunku północnym jest pochowany jego brat Paul. I także ta historia, przypuśćmy, rodu Wicherta jest tutaj, przypuśćmy, na naszej ziemi, na naszej bliskiej, można powiedzieć, ziemi, a konkretnie gminy obecnie Piecek jest bardzo charakterystyczne i bardzo, tak można powiedzieć, lubiana, bo dużo osób chce się zapoznać właśnie z tym tematem, rodzeństwem czy ojcostwem, prawda, Wicherta. Jest tu też pochowana matka, która notabene też, można powiedzieć, tutaj została jak gdyby tym charakterystycznym tematem, który wcześniej poruszyłem, odwiedzana.
1: Są też ciekawostki związane z twórczością Ernsta Wicherta. Na przykład wzmianka o twórczości Ernsta Wicherta pojawia się także w książce Pan Samochodzik i Niewidzialni autorstwa Zbigniewa Nienackiego. Słyszał pan o tym?
0: No raczej nie, do tego to nie miałem możliwości takiej zapoznania się z tym tematem, z uwagi na to, że bazujemy tutaj jako stowarzyszenie tylko i wyłącznie na tych starych, no można powiedzieć, opisach Ernsta Wicherta, tylko i wyłącznie związane z jego działalnością.
1: Mhm. Ale jego podobizna, jego wizerunek znajduje się także na medalach, na znaczkach pocztowych, nawet niemieckich.
0: Tak, poczta niemiecka, jeszcze jako Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec wydała znaczek okoliczności poświęcony właśnie Ernstowi Wichertowi. My jako stowarzyszenie, a konkretnie tak bliżej tematu kolekcjonerskiego, bo przecież znaczki pocztowe to jest kolekcjonerstwo, no mamy w swoich zasobach właśnie ten znaczek i tym się szczycimy. Jest też ten znaczek pokazany, umiejscowiony w Leśniczówce Piersławek. Tam w nam można zobaczyć, jak to wygląda, jak on się, jaki charakterystyczny jest to. Owszem, myśmy jako Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta wydali też znaczek okolicznościowy, ale znaczek personalizowany w 2017 roku z okazji 130. rocznicy Ernsta Wicherta, urodzin Ernsta Wicherta. I wydaliśmy też kopertę okolicznościową właśnie związaną z tą to rocznicą. Wiele też pamiątek jest, można powiedzieć, wydanych z tematem Ernsta Wicherta. Wydaliśmy jako Stowarzyszenie Numizmatyków medal Ernsta Wicherta w 1987 roku. Później wydaliśmy też medal pamiątkowy, niezwiązany z jakąś rocznicą, ale pamiątkowy, dotyczący Ernsta Wicherta. I taki medal jest w naszych zasobach jako można powiedzieć w zasobach stowarzyszenia jednego, jak i drugiego, jak i osób indywidualnych, prywatnych. Jest też umiejscowy w Izbie Pamięci właśnie Ernsta Wicherta w Nadleśnictwie Piesławek.
1: Dlaczego obecni mieszkańcy Mazur powinni pielęgnować, kultywować pamięć o tym pisarzu?
0: To jest nasz człowiek, dlatego że w 2007 roku obchodzona została 120. rocznica jego urodzin i w związku z tym wydany był specjalny magazyn mrągowski poświęcony właśnie tej osobie, Ernstowi Wichertowi. A dlaczego? Dlatego że w tym czasie dostaliśmy takiego bodźca w kierunku, przypuśćmy, propagowania tego poety, tego pisarza, z uwagi na to, że Piesławek przede wszystkim był to symbol Ernsta Wicherta. Miejsce urodzenia to był symbol. W związku z tym ten symbol pozostał jako w okresie 2007 roku jako symbol roczny taki, że to był rok Ernsta Wicherta. Poświęcony był właśnie temu człowiekowi. Następnie miłośnicy twórczości Ernsta Wicherta spotykali się wraz z społeczeństwem gminy Piecki i wtedy mieliśmy olbrzymią satysfakcję, że propagujemy tego człowieka, opowiadamy o nim. Do dzisiejszego dnia Ernst Wichert istnieje.
1: Dziękuję bardzo. Na koniec tylko przypomnę, że Izba Pamięci Ernsta Wicherta znajduje się w siedzibie Leśniczówki Piersławek.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Może ulica Warszawska, Roosevelta czy Kiri Skłodowskiej może stanowić już delikatne utrudnienia. I właśnie w tych rejonach ruch z każdą godziną może być coraz intensywniejszy. Noga z gazu także teraz przy szkołach i przedszkolach.

Armin Van Buuren, Everlasting, od samego rana w poniedziałek. Tak, dzisiaj podkręcamy tempo w Meloradiu. Co tam u was? Jak forma? Czy już na 100% rozkręceni jesteście? Czy trochę czasu jeszcze potrzebujecie? Spokojnie, jeszcze trochę go macie, ale jak to zazwyczaj w poniedziałek rano? Nie za dużo, no nie? Za 15 minut będzie godzina 7 w poniedziałek rano na start nowego dnia i nie tylko, bo przecież nowego tygodnia też. Aha, no i studenci też gorąco pozdrawiamy, nie? Wy to się musieliście dzisiaj wcześniej zerwać.

0: Haven i Caitlin Aragon i I Run w Melo Radio. Dla wszystkich dzisiaj, którzy są w biegu od samego rana, czyli w zasadzie można powiedzieć, że pewnie dla wszystkich. Poniedziałek nam tak nastał, zupełnie niespodzianie, nie? Zazwyczaj to tak po weekendzie się właśnie dzieje. Ci wszyscy, którzy jeszcze cały czas nie mogą się zaaklimatyzować, spokojnie, będziecie mieli na pewno jeszcze nieraz taką szansę i okazję dzisiaj od samego rana w Melo Radio. W poniedziałek podkręcamy tempo. Dzisiaj 5 dzień października. Dzisiaj też przy okazji Światowy Dzień Mieszkalnictwa, ale słuchajcie, zbierajcie się tam odpowiednio, bo zdążycie sobie jeszcze dzisiaj po południu pomieszkać, a dzisiaj to w kierunku tym, w którym powinniście. U nas już niedługo newsy.
1: A w tych newsach będzie o żółwikach. Mieliśmy tyle czasu, że mogliśmy mówić naprawdę wolno jak żółwie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Szybkie spojrzenie na prognozę pogody też będzie w Meloradiu za 7 minut 7.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
14: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. O reklamie.
15: Meloradio Mrągowo.
16: To już prawie siódma. Czas na nią Meloradia. Marcin Sikora.
17: Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
18: Nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
17: Trwa dogaszanie pożaru. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Od grudnia będzie więcej pociągów PKP Intercity. Ich liczba ma wzrosnąć z 530 do około 600. Żółwie błotne, które wykluły się w inkubatorach, wróciły do natury. To w sumie 34 maluchy. Pomogło im w tym Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: To żółwie tempo dzisiaj od samego rana mocno przyspieszyło u was, co nie? No, ale to zrozumiałe, w końcu poniedziałek rano mamy i już 7 na zegarach. To co? Podkręcamy tempo w Meloradio i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, siemano.

Lumix i Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym jest dzisiaj trochę ciężko tak wejść na odpowiednie tryby po lekkiej weekendowej przerwie. Słuchajcie, nie jesteście jedyni, spokojnie, ale to my mamy do was takie pytanko w takim razie. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki, bo fajny merch też czeka. Głosówki na meloradio.pl oczywiście można do nas wysyłać. Czekamy na was. Dajcie znaka. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki.

Prawdziwa legenda. Blue i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 minut po godzinie 7 już mamy też pytanie do was. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? No jasne, że się uśmiecham, bo zawsze na takie głosówki mogę liczyć, po których chcę się uśmiechać. A to przecież o to chodzi, żeby fajnie dzień zacząć. No to dawajcie, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrać głosówkę. A wczoraj w Szkocji to odbyły się, słuchajcie, Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki. Zadaniem uczestników było oczywiście przygotowanie takiego tradycyjnego śniadania, wyłącznie z owsianki, wody i soli oraz specjalnego dania jeszcze w takiej dodatkowej kategorii, do którego można było różne rzeczy dodać. No i uczestnicy przyjechali naprawdę z całego świata. Mistrzostwa wyjątkowe to i nagroda też, prestiżowa złota drewniana pałeczka do mieszania owsianki. Wygrała 28-latka z Holandii. Ona nawet sobie wodę swoją z tej Holandii przywiozła, żeby smak owsianki był idealny. No ale uwaga, bo najbardziej ciekawa była ta prestiżowa dodatkowa kategoria specjalna i tutaj pierwsze miejsce zajęło połączenie śniadania z włoskim deserem. Przygotowano owsiankę z sycylijskimi rurkami z kremem. Ja nie wiem, ja chyba jakoś podziękuję.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Kate Reilly, Paco Amoro zo Sexy Magic w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy. Jak zawsze możemy na was liczyć, wasze propozycje. Czy tu są jakieś kamery? Gdzie tu można się zdrzemnąć? To czerwone powinno tak migać? Macie numer do informatyka? Albo to mi się podoba bardzo. A ktoś to w ogóle sprawdza? A twój typ?
1: Kiedy mogę wziąć urlop? Albo czy mogę wyjść dzisiaj wcześniej?
0: No jasne.
2: Nie chce mi się tego robić. Ja nie jestem tu sam.
0: Ała, no dobra, to czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Co? Jakie macie propozycje? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, a za najfajniejsze propo oczywiście wysyłamy Melo Merch.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.

0: Wy jak zawsze potraficie nas zaskoczyć fajnymi głosówkami. Czekamy na meloradio.pl i dzisiaj pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy.
1: Że zamierzamy złożyć wypowiedzenie właśnie w tym dniu.
0: No ostro od razu.
2: Z pierwszego dnia w pracy lepiej nie mówić, że ma się dzieci w wieku przedszkolnym. Pozdrawiam.
3: W mojej poprzedniej pracy było lepiej. Poniedziałki były wolne.
4: Dzień dobry, dzisiaj jestem waszym nowym szefem, więc warto lepiej zapamiętać moje imię i nazwisko. Do zobaczenia na pierwszym coachingu.
0: O, takich lubimy
5: witamy
0: najbardziej.
5: Witamy nowego szefa, no.
0: No dobra, jeszcze twoja propozycja. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy?
6: A tego paliwa to bardzo pilnują.

0: Prosto z wysokiego, bo 7 miejsca 30 Melo Radia. Offenbach, Four to the Floor w Melo. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w tych newsach zajrzymy na boisko, bo dziś będzie znów się działo.
0: Za 8 ósma.
2: A już o 8 zagramy.
0: Fuka i Liwka w Melo. Chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie,
0: łapcie więcej takiej energetycznej muzy. Za chwilę też złapiemy prognozę pogody. O tym, ile na termometrach, posłuchajcie w Melo Radio.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: To pewne,

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: tylko w centrum Mrągowa o tej porze trzeba postawić na czujność, ale także na drodze powiatowej Dłużec-Piecki. Na tym odcinku trwa modernizacja trasy, a to oznacza dla Was, kierowcy, znaczne utrudnienia, które mają potrwać do 7 października. Mocny wiatr może dziś w Mrągowie podokuczać, w sumie od samego rana, ale tych mocniejszych podmuchów spodziewajcie się do końca dnia. Termometry wskażą dziś od około 9 do ponad 16 stopni, ale pamiętajmy, że cały czas ta temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. Jesień czuć w powietrzu, weźcie na siebie coś cieplejszego.
1: To już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: W nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę przy granicy z Polską. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Polskie lotnictwo było w gotowości. Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa, Luizem Inácio Lulą da Silvą. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski. Ta nagroda ma już 125 lat. Jak mówi Jacek Sztolcman z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym czasie nauka bardzo się zmieniła.
3: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
2: Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody jest o 1 000 000 koron wyższa niż w zeszłym roku. Polacy bez Roberta Lewandowskiego powalczą z Bośnią i Hercegowiną. To w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz w Zenicy wystartuje o 20:45.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Poniedziałek to już dawno wystartował, a wy za chwilę będziecie mieli szansę wystartować w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, siemano, jest już 8.
5: Ostatnia noc na Pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Realnie szajne w Melo Radio. No i jakoś musimy wam osłodzić ten poniedziałek. No to mamy fajny merch do zgarnięcia. Melo torba przyda się na pewno i skiety fajne, oryginalne od Melo Radia mogą być wasze.
1: 321-321-777. Jeśli chcecie zdobyć te rzeczy, o których właśnie powiedział Waldek, to musicie dzwonić. Jeszcze raz. 321-321-777.
0: A nawet szybciej.
1: I to już.
0: Dzwońcie teraz. Tak jest. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo to już za chwilę. Kto powie więcej słów z kategorii, którą wam podam, ten wygrywa. Proste zasady. Słowa mówicie jedno po drugim. To znaczy jeden słuchacz jedno słowo, drugi słuchacz swoje słowo. Za chwilę więcej o zasadach, a teraz to czekamy na dwójkę zawodników. 321-321-777. Dwie osoby. Czekamy.

0: słuchajcie, to ja wam powiem, o co chodzi w tej zabawie. Ostatnie słowo to jest taka zabawa, w której zasady są następujące. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. To jest najważniejsze. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ola, czyli Aleksandra, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie oczywiście. Jedno słowo podaje Ola, jedno Justyna. Znów jedno Ola, jedno Justyna. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę, na wszystko jest 20 sekund. Czy to jest wszystko jasne?
1: Tak, jasne.
0: No to sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, uwaga, uwaga, zaczyna Ola, a kategoria na dzisiaj. Jakie przedmioty są w sypialni? Jakie przedmioty są w sypialni? Czas start.
1: Lampa, budzik, łóżko, kołdra, komoda,
0: szybciej!
1: Zasłony,
0: szybciej!
1: Szafa!
0: Koniec! Koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu. Ola, 4 do 3. Ola, 4 punkty, 3 słowa na koncie Justyny. Wydawało się takie proste, nie? A jak człowiek zaczyna się tak nagle zastanawiać, to różne przedmioty przychodzą do głowy. No nie? No, no tak.
2: Sam w uśmiechu nie było końca.
1: Gratulacje.
0: Justyna pogratulowała. Słuchajcie, wow, czujecie to normalnie, jaka gra fair play po prostu. Dobra, wjeżdża merch od Melo, skiety dla Oli, pakujemy i wysyłamy. Justyna, dla ciebie melotorba, fajnego tygodnia wam życzymy.

0: modelki włodarskiej. Mel Radio, no dzisiaj w taki dzień jak poniedziałek, to wiadomo, że liczy się każdy wasz ruch. Ale ten odpowiedni pierwszy już zrobiliście, jesteście z Melo, a to oznacza, że ten poniedziałek zapowiada się naprawdę ciekawie. Enrique Iglesias i Pitbull, to ja ich zapowiadam już teraz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
20: A no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Dioro i Chris Brown. Five more hours. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Za 17 minut, 9 będziemy mieli, a w Fabianicach to mieli bardzo ciekawy konkurs.
1: Jaki?
0: Można było obejrzeć prawdziwe dzieła sztuki, słuchajcie, zbudowane z kartonu. Fantastycznie to wszystko wyglądało. Były okręty, czołgi, budynki, nawet ORP, Grom. Był też ogromny pojazd znany z Gwiezdnych Wojen i wyobraźcie sobie, wszystko zbudowane z kartonu. Szkoda, że Hanka Mostowiak nie mogła tego zobaczyć.

0: Larry, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Nie zapominajcie, że na takie propozycje do 30 Meloradia możecie głosować na meloradio.pl przez cały tydzień. Za chwilę będą newsy w Melo.
1: A w tych newsach sukces Polki w Pekinie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. I mamy dla was też najświeższą prognozę pogody za chwilę w Melo Radio. Za 9 minut 9:00.
2: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
7: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Po reklamie.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Kierowcy cały czas w centrum Mrągowa, nie odetchniecie z ulgą. Poranny ruch daje się we znaki głównie na Warszawskiej, w okolicach Placu Kajki, na Mrągowiusza. Uważajcie także nieco dalej, na trasie Burszewo-Warpuny-Zyndaki. Droga jest zamknięta. Zdecydowanie więcej szarości teraz na mrągowskim niebie. I taki ma być właśnie ten poranek. Po południu, tak, słońce może się pojawić, brzmią najnowsze prognozy pogody. Termometry wskazują nam prawie 10 stopni. Po południu spodziewajmy się nawet około 16 stopni. Od rana nie ustępuje. Oczywiście wiatr tak mocny i porywisty będzie do końca dnia.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia, to sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw.
4: Przez użyte techniki, metody możemy rozpoznawać, że na przykład była to grupa taka albo taka.
3: Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym dane pacjentów mają być lepiej chronione. Na rynkach paliw ropa tanieje. To poważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Obniżyła ona cenę swojego surowca dla odbiorców w Azji. Teraz ciekawe dane z Wenezueli. 42% obywateli nie ufa żadnemu politykowi. Tak wynika z badań ośrodka Gallup. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ja wiem o tym, że poniedziałek to od rana pogrywa z nami na twardo, ale jak na razie to świetnie sobie z nim radzicie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i inni gadają, my już gramy. Waldek Derłek, siemano, hej, jest dziewiąta.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek i tak trzeba żyć w poniedziałek, tak żebyście mogli sobie powiedzieć, że no jest dobrze, a nawet pięknie i oby tak dalej, słuchajcie. Ja wiem o tym, że niektórzy już od kilku dni próbują przełączyć się w tryb studiowania, no i jakoś tak idzie nielekko, jeszcze inni w pracy nie potrafią się w poniedziałek do końca odnaleźć. Słuchajcie, ale ja wiem, co łączy te dwie sytuacje. Zawsze możecie powiedzieć sobie zarówno na nowym kierunku studiów i pierwszy dzień w pracy jedno.
1: I co ja robię tu? Co ja tutaj robię?
2: Z ust mi to wyjąłeś.

Fireest Movement i Turn Up the Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio specjalnie dla was. Mocna, energetyczna muza w poniedziałek przydaje się na pewno, wiem. 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, dobra zabawa też się przydaje, a całkiem niedawno wróciła znów zabawa znana na statkach pasażerskich. Ludzie chowali tam w różnych miejscach na statku zabawkowe, gumowe kaczuszki. Często dołączyli też do nich jakąś oryginalną wiadomość. Ktoś, kto znajdzie taką zabawkę, zawsze może zdecydować, czy ją sobie zabierze na pamiątkę.

0: Sylwa Bomba on tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo i wprawdzie to poniedziałek, ale przyznajcie, no liczycie, że jednak ten dzień czymś ciekawym nas dziś zaskoczy. Niektórych już zaskoczył, a niektórzy cały czas czekają. Trzymam kciuki, żebyście nie musieli czekać za długo. Za chwilę o tym, co niby takiego zwykłego można zrobić jednak w bardzo nietypowy sposób w Melo Radio. Teraz 28 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Filip Akinel, niech się kręci w Meloradio ten poniedziałek. Za 18 minut będzie 10. Co roku w Berlinie ludzie biegną w maratonie. Nietypowe jest jednak to, że pobiec można w różnych przebraniach. Królowali już biegacze, którzy udawali statek kosmiczny. Były różne postaci z filmów i z bajek. Biegły na przykład smerfy, ktoś przebrany za piosenkarza, ale też i za budowlańca. A w tym roku, słuchajcie, maraton pokonał też, uwaga, uwaga, duży karton mleka. Także już wiecie, dlaczego dzisiaj kawa bez dodatków.

0: Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo jak zwykle. A dziś poniedziałek. To oznacza, że ten dzień będzie się rozkręcać i jeszcze bardziej już niedługo. Niedługo newsy, będzie prognoza pogody i za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Andy Dust i Zokaria w Melo.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.

więcej luzu poczujecie teraz na ulicach Mrągowa, ale to nie oznacza, że trzeba tracić czujność. Nie, absolutnie. Bądźcie czujni właśnie, jeszcze w centrum, a także poza miastem, jadąc w kierunku Piecek, Olsztyna czy Mikołajek. Szerokiej drogi kierowcy.

0: Погода.
1: Szare chmury trochę gęściej zawisły na mrągowskim niebie, ale ma być ich trochę więcej z każdą godziną, mówią synoptycy. Na termometrach prawie 12 stopni, a i tak ta temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. Słońce delikatnie przebija się i trochę więcej może być go na niebie w drugiej połówce dnia, jeżeli chodzi o wiatr. Tutaj ulg nie ma. Intensywnie powieje od rana do wieczora.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. 80 lat tradycji i pracy na rzecz lokalnego rzemiosła. Cech rzemiosł różnych w Mrągowie świętował wyjątkowy jubileusz. Impreza odbyła się w miniony weekend i zakończyła uroczystą galą. Nie zabrakło podziękowań, wspomnień i odznaczeń dla rzemieślników. Tymczasem od dziś w mieście obowiązuje zmieniony rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmiany wynikają z uwag mieszkańców, więc przed podróżą dokładnie jeszcze raz sprawdźcie rozkład jazdy. Tu natomiast możecie sprawdzić, czy jest to coś dla Was. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy do tegorocznej akcji. Dołączyć możecie oczywiście i Wy. A z czym to się je? O tym wolontariuszka Lidia Sosińska.
2: Wolontariusze w Szlachetnej Paczki zajmują się najważniejszym, odwiedzaniem rodzin w potrzebie. Też znajdujemy te rodziny dzięki instytucjom naszym, czy też sąsiadom.
1: Do akcji można dołączyć na oficjalnej stronie. Macie czas do 18 października.
3: Prawie 10, co dwie sikorki to nie jedna, chyba że sikora. Marcin, news w Meloradiu.
4: Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Resort obrony przygotowuje specjalną ustawę, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie.
4: Ustawa ma też określać relacje pomiędzy organami władzy i zarządzanie kryzysowe oraz usprawnić współpracę z NATO. Pentagon wycofał do kraju bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To po ostatniej próbie ataku terrorystycznego na bazę RAF. Teraz Tatry i czarna seria poważnych wypadków. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę do szpitala trafił turysta po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Nie zbierajcie grzybów w parkach. Apelują o to urzędnicy z Wrocławia. Tłumaczą, że są one w parkach potrzebne, bo wzbogacają glebę w potrzebne jej składniki.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No i te czerwone w kropki to też nie.
4: No to czy zbierać możecie, tylko ich nie jedźcie, nie?
3: Opoka się manko, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Andy Das i Zokaria. Na początek.

0: Beck, Kygo w Melo Radio. Max McNown grał dla was przed momentem. Co oni mi tu, chłopie, piszą? Że te czerwone z kropkami można jeść.
1: Nawet nie chcę tego czytać.
0: Nie chcę tego czytać. Zamiast tego proponuję, uwaga, modny deser jesienny. Aha. Kardamonki z kremem waniliowym i figami. Chłopie, jak to obłędnie wygląda. Masz swój ulubiony deser?
1: Mam i to musi być deser z czekoladą, jakikolwiek.
0: Więc... Ja znam takich i sam do nich też należę, że jak pytają mnie o deser, to ja mówię schabowy z frytkami. To jest właśnie to. Dajcie znać, co dzisiaj u was wjeżdża na drugie śniadanko. Może zrobimy duże oczy jak Smolasty i Trips. Gramy.

0: Wasted Norley i Major League w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Niektórym się przyda.
1: Siema, tutaj Paula. Właśnie mam takiego kaca, że właśnie na drugie śniadanie jem banana. Ale także tak, pozdrawiam wszystkich zmarnowanych na dzisiaj. Miłego.
2: Ciekawe, czy się przyjmie.
0: Najważniejsze, żeby moralniaka nie było. To już cała reszta jakoś tam minie. Dziewczyno, zjedz trochę cytrusów może. Taki pomysł. I zrób sobie głośniej. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Wysyłamy buziaki do wszystkich już za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: 99 FM. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Moving on Stereo i Paquito w Meloradiu. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Gdybyś miał dostać teraz ode mnie parę stówek, na co byś wydał?
1: No chłopie, już jest tydzień po wypłacie, no to teraz to już tylko na życie, no tyle imprez było.
0: No. No, wszystko. Ja jakbym dostał parę stówek, to bym przekazał wszystko na rzecz Pauli, która przed chwilą do nas wysłała głosówkę i kupiłbym jej po prostu torbę owoców, żeby jej dzisiaj było trochę lepiej. Dajcie znać, na co wy potrzebujecie pieniędzy, bo szybka kasa rusza, dzisiaj kolejna runda. Meloradio.pl, tam pytamy, tam zostawiacie swoje zgłoszenia. A ja was zostawiam z genialnym numerem Whatever Turns You On. Dobra energia. Przypomnijmy sobie, jak brzmi Weekend. Axwell i Bond dla was.

0: What If, Neptunika na koniec 10:00. My cały czas podkręcamy tempo w waszej robocie, w waszej szkole, tam gdzie potrzebujecie, żeby coś dobrze zagrało. No i wracamy do grania punktualnie o 11:00, a wcześniej jeszcze newsy.
1: A w nich będzie o nie tylko o 6:00.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Reasons, Eli Oaks. Sorry, zapomniałem, że jesteś.
1: Ja wiem, że schudłem, ale nie aż tak.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Trochę słońca, trochę szarych chmur. Oczywiście pogoda w kratkę o tej porze w Mrągowie, a na termometrach 13 stopni. Z każdą godziną może być o 1 stopień więcej, ale i tak ta odczuwalna temperatura będzie o kilka stopni niższa. Jeżeli planujecie popołudniowy spacer, to warto wziąć na siebie jeszcze coś ciepłego. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest ono wysokie.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Wspieranie dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie to możliwe już niebawem w Mrągowie. Za sprawą konferencji możecie się o tym trochę więcej dowiedzieć. Wydarzenie 9 października w hotelu przy Giżyckiej 6. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba się zapisać. Jeszcze chwila, jeszcze moment, by korzystać z dobrodziejstw lasu. Sezon grzybowy trwa w najlepsze, ale dla każdego bez wyjątku obowiązuje jedna zasada. Zbieramy tylko to, co znamy, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy.
0: A zjedzenie nawet niewielkiego kawałka tego grzyba może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Na koniec jeszcze coś spoza Mrągowa. Sorkwity i tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza chętnych do programu Opieka Wytchnieniowa. Cel to wsparcie rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
3: Z wierszem? Szybko. Z wierszem mam być?
4: No dobra, no dawaj no.
3: Jeden zmęczony, druga jest chora, prawie 10:11, Marcin Sikora.
4: Uważajcie na oszustów podających się za linię pomocy pokrzywdzonym. Dzwonią i próbują wyłudzić dane. Ostrzega przed nimi Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci infolinii 116-006 nigdy nie dzwonią do obywateli. W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. Premier Pedro Sanchez wyznaczył ich termin na 29 listopada. Obecnie w parlamencie nie ma większości zdolnej do przeprowadzania reform. Wojsko neutralizuje niewybuchy w Świnoujściu. Zostały znalezione w miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. Akcja trwa ponad kilometr od plaży. Bez Lewandowskiego, ale z wiarą w zwycięstwo, polscy piłkarze zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Zenicy ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział:
5: już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie. OLX
6: z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Gdyby kto pytał, to początek dzisiejszego meczu o 20:45.
3: Wygramy. Kropka. Eli Oaks, Lavinia, Reasons na początek. Jest 11:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Opoka, cześć.

Eben Hearts w Melo Radio, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a teraz sięgamy po numer, który wydany został jeszcze w wakacje i za chwilę te wakacje i lato na pewno w tym numerze usłyszycie i poczujecie. Gość nazywa się Eloner, taki samotnik z wytwórni Selected. Mało o nim wiadomo, na okładce singla, którego za chwilę posłuchacie, nieco rozmazany z profilu, bez wyraźnej twarzy. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że to jakiś artystyczny alias znanego DJ-a. Tak jak Oliver Heldens to czasami Hilo, tak Eloner to może być. No właśnie, dajcie znać, posłuchajcie tego numeru, kogo mógłby wam przypominać. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Back to yours, róbcie głośniej. I've been fighting.

0: World Away, Griffin Blunt w Melo Radio. Gdybyście szukali tego numeru w 30 Melo Radia, no to w ostatnim notowaniu na 17, ale pnie się w górę. Kto wie, jak będzie w najbliższy piątek, to wszystko zależy od was. Głosujcie, głosujcie. Player Meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Melo Radia. A za kilka minut Rudimental.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
11: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

całe lato Sobel Francis. No muszę przyznać, że minione lato to było jedno z najciekawszych chyba w moim życiu. Dużo się działo, dużo wspaniałych wydarzeń muzycznych, bo i Tomorrowland, i Sunrise Festival. No było sporo koncertów, na których udało się być, bawić. Mam nadzieję, że na tych, które jeszcze przed nami będziecie razem z Meloradiem. Zapraszamy też na koncerty i już teraz zdradzam, że po 12 będę miał dla was zaproszenie na koncert październikowy Bazy. Jak jesteście chętni, to bądźcie w gotowości. Tobi Romeo, Fly High teraz.

0: Słychać inspirację Eurodance'em latami 90. w najnowszym numerze Jamesa Hype'a Confession. Dosłownie parę dni temu miał swoją premierę Amego Mamy i gramy w Melo Radio. A za chwilę newsy u nas, a w nich...
1: Nagroda Nobla z medycyny została przyznana dosłownie kilka chwil temu. Wiemy, kto ją dostał i za co.
0: Robi się poważnie, wie to Marcin Sikora, który za chwilę wraca do was z newsami.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzone suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
22: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Dla mnie zatańczy. Partnerem wydarzenia jest JBW Bałtyka. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.

0: Pogoda.
1: Niepokojąco wyglądają te chmury teraz nad Mrągowem, właśnie jakby miał z nich lunąć wielki deszcz. Ale spokojnie, prognozy mówią o tym, że deszczu dziś nie będzie, za to momentami spodziewajcie się jeszcze większej dawki słońca. Właśnie w drugiej połówce dnia. Na termometrach prawie 15 stopni, ale i tak ta odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Wiatr za to bardzo mocny i porywisty. Tak powieje do końca dnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy od Mikołajek, gdzie dzisiejszej nocy doszło do pożaru mieszkania. Na miejsce trafiły jednostki Straży Pożarnej, od razu podejmując działania gaśnicze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Teraz przenosimy się do Mrągowa, gdzie mocnym akcentem zakończyła się weekendowa rywalizacja na własnym akwenie. Mowa oczywiście o mistrzostwach Mrągowskiego Ośrodka Sportowego. Zawodnicy mrągowskiej grupy regatowej, na przykład w klasie Optimist Open, gospodarzy zajęli 3 najwyższe miejsca. W Mrągowie pozostajemy, ponieważ tutaj trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Można się zgłaszać przez oficjalną stronę. A na jakim etapie są te zgłoszenia, o tym lider Szlachetnej Paczki z Mrągowa, Patryk Sosiński.
2: Budujemy ten zespół. Mamy w tej chwili około 10 osób plus jeszcze 3 są w trakcie rekrutacji, ale chcąc pomóc jak największej liczbie rodzin, no jednak przydałaby się większa liczba rąk.
1: Baza Szlachetnych Rodzin ruszy 14 listopada.
3: Południe, już za chwilę Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
4: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Okradli jubilera w stolicy Norwegii, stamtąd czmychnęli do Polski i chcieli uciekać dalej. Dwóch obywateli Rumunii zatrzymali policjanci z Gdyni. Rozwój Plus chce szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Składa w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, mówi europoseł Michał Dworczyk.
5: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali.
4: Projekt zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. A dziś we Francji kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie żądają dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nie jest ci smutno, że nie było wiersza tym razem?
4: Nie, myślę, że będziesz jeszcze z nami jutro, to się doczekam.
3: David Guetta, A-Log, zaczynają kolejną godzinę i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, numerem Run, Run, River.

0: Fast Boy Music Sounds w Melo Radio. Obiecałem, że będą zaproszenia na koncert Bazy 10 października w Poznaniu. Ten koncert mam dwa podwójne zaproszenia i zaraz wam oddam. Najpierw posłuchajcie, jak w ogóle Baza przygotowywała się do tej trasy, w którą ruszają.
1: No myśmy przez ostatni rok mieli zajęcia właśnie z emisji głosu. Ćwiczyliśmy śpiew, ćwiczyliśmy to też na naszych piosenkach, więc można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jesteśmy na to przygotowani. Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że no my to będziemy się ruszać, myślę, z serducha, a dziewczyny to są bardziej tutaj tancerskie. No.
0: Panowie na pewno też dacie radę. A wy, jeśli chcecie sięgnąć po podwójne zaproszenie, to czekam na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole jest opcja wysyłania głosówek do nas przez WhatsAppa. Pokażcie, jak kreatywnie przykuć uwagę Bazy, gdy już na ich koncercie będziecie. Co zrobić, by na was zwrócili uwagę i zaprosili być może na scenę.

0: miłość, tęsknota, impreza, a nawet Copacabana. Wszystko w tym numerze jest. Paraiso, Lost Frequencies łączy swoje brzmienia z Mary Froze, brazylijską artystką, i powstaje takie oto muzyczne cacko. Świetnie się tego słucha, będziemy grać. Pewnie, że tak. On the floor, jeśli czekacie na Jennifer Lopez, no to się doczekaliście. Jeszcze parę minutek dosłownie i będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100!
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
21: Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Castorama.
21: Teoria
23: i praktyka.
21: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Jack Jones, You Don't Know Me, a 10 października w Poznaniu baza. Proszę bardzo, co zrobić, żeby pokazać się przed sceną i zostać zaproszonym na nią?
1: Cześć Melo, moja dziewczyna jest gimnastyczką artystyczną, więc jakbyśmy poszli na koncert bazy, to ja oczywiście moją dziewczynę biorę na ręce i ona tam z pewnością wyróżniłaby się w tłumie, więc baza na pewno zwróciłaby na nas uwagę.
0: Samo to, że bierzesz ją na ręce, już mnie zaintrygowało i żona by tam. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale podwójna wejściówka leci do was. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Teraz.

0: Robin Schulz, Watermoat, Take It Slow, a w studiu już Urszula, Harciarek, Uleńko, dzień dobry, fajnie cię zobaczyć.
1: A cześć, jestem, tak, piękne no okulary. Właśnie, o, dziękuję bardzo, dawno się nie widzieliśmy.
0: A, rozumiem, że to okulary nie od wczoraj. A co w newsach dzisiaj?
1: A w newsach między innymi o serwalu, który był na Gigancie, ale już wrócił. Ale kim,
0: jest,
1: powiem więcej.
0: Kim jest serwal i gigant? Zostańcie z nami.
2: Już o 13 zagramy.
0: Fate Alan Walker. No i wspaniały głos Ewy Max. Wracamy do was za moment.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
1: Za mniej.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowo okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
9: Prawie 13 newsy w Meloradio. Ula Harciarek.
10: Tajemnice pracy mózgu będzie można odkrywać dzięki tegorocznym noblistom. Jest szansa na obserwację, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. Nowe mundury będą mieli polscy żołnierze. Mają być bardziej wytrzymałe, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Oszuści łowią na fałszywe inwestycje. Sami klikamy w takie ogłoszenia, mówi Bartłomiej Drozd z chrońpesel.pl.
11: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostawił w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza.
10: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Odnalazł się serwal na gigancie, zwiał z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. No chyba mu się nudziło, bo sam wrócił do domu.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Jeśli wy też jak ten serwal na gigancie wracacie właśnie do domu, a może dopiero gdzieś jedziecie, zróbcie głośniej, bo mamy dla was gorący numer na początek tej godziny. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Eben, all of my love. Jeśli cała wasza miłość skierowana jest w stronę kawy, tak ją kochacie, że na pytanie kawa czy herbata zaczynacie płakać ze wzruszenia, bo odpowiedź może być tylko jedna, to może warto pomyśleć o jakiejś porządnej kawiarce. Na przykład 200 zł wystarczą, żeby taką kupić naprawdę, która parzyć będzie idealną kawkę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, dacie znać, że to jest właśnie wasza potrzeba. Na przykład, bo przecież możecie mieć inne zachcianki, a my dzisiaj będziemy wam rozdawać kasę w szybkiej kasie od Meloradia. Meloradio.pl, tam zostawiacie zgłoszenia. Jest to Kashmir Secrets dla was.

0: On Tonight, Silva Bampa. Jak zastanawiacie się, co robić dzisiaj po południu, to uprzejmie melduję, że fryki już się kręcą za oknami, więc za chwilę się tu pojawią, punktualnie o 14. A my za chwilę wam zagramy coś od Calvina Harrisa. Sam Smith zaśpiewa w numerze Promises.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: porankowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemdi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad. Emali i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy! Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
17: Muzyka i głos AI.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Natalia Nekier, Error, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Dzisiaj idealna pogoda, taka słoneczna, żeby umyć samochód. Ktoś powie, nie ma sensu, bo i tak zaraz będzie padać. A ja wam podpowiem, że na północy, na jednej z myjni samochodowych, ktoś padł na genialny pomysł, żeby uatrakcyjnić trochę ten proces. I zamiast takich standardowych końcówek, z których leje się woda, to zamontowali karabiny, które wyglądają jak z Counter-Strike'a. I to jest pomysł. Ja jeszcze bym chciał, żeby taką dyszę jak z węża strażackiego zamontowali. To jest może nie każdego chłopca, żeby być strażakiem chociaż przez chwilę na myjni. Marlon Hofstadt, I Like, i South Star razem z nim. Róbcie głośniej.

0: Fryki już w studiu. Mikołaj, nie czuł się pominięty, ale pytanie mam do Igi.
1: Tak.
0: Iga, sexy czy magic?
1: Sexy.
0: Okej. A w tym numerze wszystko, jedno i drugie, jak we Frykach. I ona, i on, i on, i ona już za chwilę przejmują antenę, a w Meloradiu tempo podkręcali Kate Real i Paco Amoroso swoim gorącym numerem, nie ma co ukrywać. Uchylicie rąbka tajemnicy, co dzisiaj u was?
1: Dużo dramatów będzie między nami.
2: Same dramy się wydarzyły przez weekend najwyraźniej.
1: Tak, to prawda.
0: Trochę się wysprzęglili przed chwilką, ale ja wam tego nie powiem, bo bym spalił im program.
1: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: A zostań z nami.
0: A ile? A za ile?
1: za chwilę. Uśmiech.
0: Dobra, jeszcze chwilę zostajemy, zaraz do was wracamy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
15: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
16: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Jutro drożej na stacjach paliw. W górę pójdą ceny maksymalne benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, 98 7,66, ale diesel będzie tańszy 7,82. Dron uderzył w statek na Morzu Czarnym. Uratowano 11 osób, dwie nie żyją. Polacy chcą się w pracy rozwijać. 41% pytanych nie przyjęłoby oferty, jeśli nie miałoby w niej możliwości rozwoju, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
3: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu.
2: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca wspiera ich rozwój. W 45 minut rozeszły się bilety na festiwal Glastonbury, a tanio nie było. Karnety kosztowały równowartość około 2000 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: Mikołaj?
1: Słucham.
0: Znasz podryw na kasztana?
1: Znam. Tak, znam.
0: Udało ci się kogoś wyrwać na kasztana?
1: Wiesz co, nie próbowałem nigdy, bo no wszyscy znają chyba ten sposób, nie? Taki mały zaskakujący mam wrażenie.
5: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: I mamy to poniedziałek, weekend był, słuchajcie, piękny, można było zbierać kasztany właśnie.
1: Co z ciebie taka jesieniara nagle się zrobiła, o co chodzi?
0: Nie jestem jesieniarą, po prostu wiesz co, przeglądałam taki znany portal, gdzie można kupować ubrania i można tam kupić kasztany. 150 sztuk kasztanów za 10 zł.
1: Wow, to już chyba bardziej się butelki i puszki kaucyjne opłaca zbierać w parku niż kasztany.
0: No to daj ten podryw na kasztana.
1: Ale dlaczego to doszło? Aha, bo może ktoś nie zna, to jest tak, słuchajcie, robicie tak, nie? Znajdujecie takiego kasztana, ale to musi być taki ładny, dorodny, jesienny kasztan, nie? Aha. I patrzycie, idzie jakaś laska, która wam się podoba i ona się zatrzymała na chwilę w parku, nie? Tak sobie myśli, a przeczytam se SMS-a. To wtedy rzucacie jej tego kasztana pod nogi, podchodzisz, pytasz, hej, to twój kasztan?
0: Ja jestem cała twoja. Freak Fight, zaczynamy nowy tydzień. Iga Mikołaj, siemanko.
5: Freak Fight. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Stereo Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Chciałbyś mieć na przykład dwie dynie, Mikołaj?
1: Dwie dynie? Hmm? Ale takie dynie dosłowne dynie, czy takie metaforyczne dynie?
0: Dosłowne.
1: I co te dynie miałyby oznaczać? Aha, dosłowne. To nie, dziękuję.
0: Pogadamy o tym.

0: Shouse, Won't Forget You, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Anjax to jest bardzo znana influencerka, która zaskakuje nas z każdym dniem coraz bardziej a propos swoich wydatków. Czy ty, Mikołaj, jesteś przygotowany mentalnie na to, co zaraz usłyszysz?
1: Podejrzewam, że nie. Czekaj, na co ona ostatnio wydawała pieniądze? Na materac, tak?
0: Czas na dynie.
2: Super. Ona dwa bagażniki, się zapakujemy.
3: Wiesz, które są jeszcze nasze dynie?
2: Te
3: wybrałam, ale wiesz, które jeszcze są? Te, co tam stoją w tym rządku ustawione. Patułka nie strzeli?
4: Jeszcze jedno jeszcze i starczy.
3: Jesienia ramu.
0: Wiesz, ile wydała na dynie?
1: 300 zł.
0: 17 tysięcy złotych.
1: Boże, bang. Z czego te dynie? Ze złota?
0: A propos złota, może macie ochotę na szybką kasę? Meloradio.pl

0: obryska lato. Pocałuj mnie w Meloradiu. Jest kolejny tydzień, kolejna drama, tym razem a propos książula.
1: No właśnie, ponieważ tym razem nie odwiedził żadnego miejsca, tym razem nie potyrał żadnego festiwalu, żadnego brania, nic takiego. On się zwyczajnie sprzedał, drodzy państwo.
0: Znaczy, zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: Zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: A propos tego sprzedania, po prostu wypuszcza pizzę ze znaną siecią. Z taką żabą.
1: Aha, tak, tak, tak, tak. No nie jest pierwszym, że tak powiem, influencerem gastronomicznym, ponieważ Robert Makłowicz też ma swoją współpracę.
0: I bardzo niesmaczne są te
1: i właśnie
0: rzeczy.
1: Widziałem filmik, gdzie książulo konsumował te specjały i mówił, że niedobre.
0: I teraz pytanie. Ta pizza mrożona ma kosztować 25 zł. Z tego, co pamiętam, są 4 różne smaki albo 3. Mhm. I pytanie, co ze znanym Mualla?
1: No właśnie. Czy na pudełkach będzie? Będzie.
0: No nie wiem. Ma być, nie ma być, nie wiem. To jeszcze jest chyba tajemnica.
1: Tak się zdezawaluje się chyba troszeczkę, nie?
0: No i co będzie z tym Mualla?
1: No co będzie? No nic.
0: Zrobimy test tej pizzy?
1: Jak wyjdzie, to na pewno. A kiedy to ma być? Czy to już
0: jutro
1: jest?
0: Chyba, czy pojutrze?
1: A, już
0: na
1: jutro.
0: Dniach.
1: Mm-hmm. No dobrze.
0: I zobaczymy, czy Mualla, czy będzie Oddaj fartucha.
1: Właśnie. Dobrze. Sprawdzimy to.
0: Ale przypał, bo to, co to będzie, koniec książula?
1: No nie wiem, on tak mówił, nie, że nie, ja to nigdy w takie współprace nie wchodzę.
0: No nic.

0: Jakie melogranowości, let me forget you. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight, a jeszcze w tej godzinie poruszymy temat Holando.
1: Holand, który zrobił sobie fajny wizerunek na mundialu, ale teraz, z tego co widziałem w komentarzach, to troszkę pompa mu spada.
0: Straszne.
2: No. Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Wstawaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
16: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Krebles?
1: Kocham. To jest klasyka polskich podwórek.
0: A Haaland to jest klasyka...
1: No piłkarza z Norwegii.
0: Otóż to.
1: Erling Haaland.
0: Haaland pozwał Norwegian za kucyk.
1: Tak jest, chodzi o nie wszystkich Norwegian na świecie, zresztą tak się chyba na nich nie mówi, tylko o linie lotnicze, które wykorzystały sobie, no właśnie, i on twierdzi, że wykorzystały jego wizerunek bezprawnie, natomiast na swój samolot po prostu wkleili jego wyciętą fryzurę.
0: Mega słodki ten samolot.
1: No tylko pytanie, czy sama fryzura to też jest taki wizerunek osobisty? Przecież to ktokolwiek mógł, no dobra, no znaczy po zakolach trochę poznaje, że to on, ale...
0: No bo to chodzi o to, żeby ten samolot był szybki, tak jak Haaland, rozumiesz?
1: Tak. No przecież on już ściął włosy, więc o co chodzi?

0: Take me back.
1: Kajgo, wystraszyłam się. A ty masz piękny taki nosowy wokal,
0: ćwiczyłem swoje
1: wiesz?
0: Nosowe o. Mm. No
1: to jest
0: nic tak nie pociąga
1: niezwykłe.
0: Podobno drugiej płci jak nosowe o. Mm. Powiem ci teraz coś z o nosowym.
1: Poproszę.
0: Wciłem bąka.
1: Koła.
0: Seksy, nie?
1: Bardzo.
2: A już o 15 zagramy.
0: Toby Romeo, Fly High.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: O reklamie.

0: Koloracją Brąkową. Słuchaj na 104,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Kula Harciarek on the mic. UOKiK stawia zarzuty Google dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Droższe OC we wrześniu średnio trzeba było zapłacić ponad 650 zł, to o blisko 30 zł więcej niż w sierpniu. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
3: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
2: Rosną też koszty usuwania szkód. Wyciekły dane blisko 9 milionów obywateli Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do danych z rejestru ludności. Koordynator amerykańskich służb wywiadowczych będzie nowym carem od AI. Ma być głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Czy w tej godzinie ocenimy tancerzy i gwiazdy?
1: Oczywiście, że tak, ponieważ tańczą te gwiazdy na lodzie, nie?
2: Nie, to nie ten program. Był.

0: Sanach, Melodia w Meloradiu. Znalazłam dosyć ciekawe statystyki. Zawody, w których najczęściej dochodzi do rozwodu, to uwaga, operatorzy pras.
1: Takich, co zgniatają rzeczy, tak? Czy takich pras, które drukują gazety?
0: Nie, no tak, to są właśnie ci, co zgniatają. I kierowcy autobusów, a na trzecim miejscu masażyści.
1: No dobra, jak kierowcy autobusów jeszcze... No, w sumie mogę sobie to wyobrazić, bo wiesz, bo czasami jakieś nocne zmiany się trafiają i tak dalej. Masażysta, no to chyba wiadomo. Natomiast o co chodzi z tymi operatorami pras? O co tam chodzi? I co oni sobie tam zgniatają?

0: Piano, Erik Prydz na radiu, a my obejrzeliśmy z Mikołajem, żebyście wy nie musieli. Taniec z gwiazdami, bo jesteśmy turbofanami.
1: Tak jest, za nami jest odcinek rodzinny, no i wiadomo jak to z tymi odcinkami rodzinnymi.
0: Nie
1: każdy się dobrze rusza, nikt nie odpada. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że Jan Englert nie dość, że dał sobą zakręcić, to się nie połamał podczas tego występu.
0: I?
1: Ale pan Jan to jest zawsze klasa.
0: Powiedział, że dziękuję swojej córce za to, że załatwiła mu możliwość wystąpienia w odcinku, co było dosyć
1: Właśnie uwielbiam,
0: fajne.
1: To jest taki inteligentny przystyczek w nos,
0: tak.
1: Bardzo ładnie rozegrane, naprawdę. No ale przed panem Janem oczywiście zawsze czapki z głów. Mandaryna
0: Dobra,
1: tańczyła
0: to jest
1: z synem, z Xavierem, a śpiewał Ojczulek, czyli Michał.
0: Córką z innego małżeństwa.
1: No ale to no, ojciec ten sam, nie wiem.
0: Co w rodzinie, to nie ginie.
1: Dokładnie tak. No tutaj widać było, że i Xavier, i Mandaryna potrafią tańczyć.
0: Zgadza się.
1: Tutaj dużo było tych hip-hopowych wpływów. Oni zresztą szkołę tańca mają, więc wiedzą, jak to się robi.
0: Pani Iza Kuna.
1: Ma bardzo ładną córkę.
0: I nad tym się skupmy, może po prostu?
1: Ja bym tu mógł nawet postawić kropkę już.
0: Dobrze, że kropkę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting. Armin van Buuren w Meloradiu. Icha!
1: Icha, no koń by się uśmiał normalnie, takie znalazłaś. Sorry, no słuchajcie, jest końska afera, można powiedzieć.
0: U prezydenta. Mhm. O tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.

0: dziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.

0: Co jeśli Carla Fernandez? A co jeśli kancelaria prezydenta otrzyma 2 konie?
1: A nawet 4 konie.
0: To nie są żarty.
1: No tak, chociaż jeżeli chodzi o oficjalne pisma i oficjalnie kto jest właścicielem 4 koni, to nie jest kancelaria prezydenta, tylko centrum obsługi kancelarii prezydenta, dobrze? To są 2 zupełnie inne rzeczy, chociaż obie ciągną hajs z budżetu, no więc są 4 konie.
0: Nie no, żona po prostu pana prezydenta
1: chciała. Koń dla prezydenta, jest koń dla pierwszej damy, jest kucyk dla dziecka i jest też jeden koń dla oficera Służby Ochrony Państwa.
0: Po prostu pierwsza dama chciała pojeździć na koniu, tak?
1: No. Wyobraź sobie, że idziesz jako taki oficer, nie? I mówią ci, nie, słuchaj, najpierw się musisz na koniu nauczyć jeździć.

0: U nas jest prawdziwie podkręcone tempo. Joel Corey, Hannah Wolin, Don't Go Breaking My Heart, tak się podkręca tempo. Były już dynie w naszym programie, tak, ale było podobno, tych dyni
1: bardzo
0: dużo.
1: Bardzo drogie, bardzo drogie, duże dynie.
0: 17 złotych.
2: A w newsach będzie dynia...
0: Jedna.
2: Jedna, ale za to gigantyczna.
1: Ale wciąż nie tak duża jak łandziak, dobrze.
0: Mikołaj, to tylko o jednym.
1: Co, o dyniach?
3: A już o 16 zagramy.
1: Happiness is so sad, Swedish House Mafia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Muzyka i głos AI.
11: Co

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
2: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Renault. Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych, to także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Co jest grane w Mrągowie?
9: Patrycja Strupińska, zapraszam. Do 20 października macie szansę zobaczyć gorącą, świeżutką i długo wyczekiwaną adaptację Lalki. W rolach głównych m.in. Marcin Dorciński i Kamila Urzędowska. Seans oczywiście w kinie Zodiak w Mrągowie, to tam zajrzyjcie po szczegóły i bilety. Natomiast do 10 października w Sorkwitach czeka na Was ciekawa wystawa. To impresje życia. Autorami są Stanisław Kuś i Agnieszka Jans. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Coraz bliżej jest również długo wyczekiwane wydarzenia, czyli wieczór gier planszowych. To propozycja dla tych, którzy grają od lat i dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił. Wieczór 16 października o 17:00, oczywiście w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Będziecie mieli okazję także zaprojektować jubileuszową grę z okazji 80-lecia nadania obecnej nazwy naszego miasta.
8: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Podejrzani o napad na jubilera w Oslo, zatrzymani w Gdyni, uciekli z Norwegii promem. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską. IMGW wydało alerty dla połowy kraju. Polacy nie ufają autom elektrycznym. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest dopiero 26. rynkiem pod względem udziału elektryków. Wielką dynię wyhodowano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Waży około 300 kg. A jak się hoduje taki okaz, mówi Anna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
13: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem.
12: Światowy rekord należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad tonę.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: 16 we Free Fightcie. Może rzucimy gotówką?
11: Halo, Iga?
10: Halo?
11: Halo, proszę mi przelać natychmiast 20 milionów euro.
10: Nie mam.
11: Jak to?
10: O pieniądzach będzie w tej godzinie.

0: twoi ziomkowie. Shouse, call my name w Melo Radio. Tak się podkręca tempo, a teraz zapraszamy na włoskie wakacje.
1: Włoskie wakacje ktoś sobie zrobił, ponieważ prezes banku przelał oszustom 95 milionów euro. Jak do tego doszło, no wykorzystali sztuczną inteligencję i klonowanie głosu. Zadzwonili do niego jako jakiś prawnik, dyrektor i powiedzieli: dzień dobry, buongiorno, przesyłaj. I wysłał.
0: Co za...
1: No, głupek. 50 milionów udało się odzyskać, ale 40 gdzieś poszło w kryptowaluty.
0: Ale ktoś się ucieszy.
1: Dobrze, że nie mają pieniędzy. Wydaliby wszystko na ciuchy.

0: 19 по 16. Szybka kasa. Z Meloradia. Jak ty się cieszysz, że my rozdajemy pieniądze, dlatego zawsze dzwonimy do Piotruli, który ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon, to jest bardzo proste.
1: Tak jest, a ma też bardzo ważny wydatek. Wow!
0: Udało
1: to jest
0: się.
1: Najgłośniejszy telefon na świecie chyba.
0: O, Piotruś.
2: Halo, halo.
0: Iga, Mikołaj, Meloradio, cześć.
1: Siemano.
2: Tak, witam, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A dobrze, dobrze, właśnie jedziemy na jeden punkt.
0: Okej. Okay.
2: Lecimy tutaj dalej, staliśmy przed chwilą chyba 15 minut na rogatkach, jak pociąg przejeżdżał.
1: To dobrze, że stoicie, bardzo dobrze, bo są tacy, którzy nie stoją.
0: Jaki punkt? Co ty robisz? Kim ty jesteś?
2: Przepraszam jeszcze raz?
0: Bo słuchacze nie wiedzą, jaki punkt, o co chodzi, więc się pytam, kim ty jesteś, człowieku, nasz kochany.
2: Kurierem dla Media Expert, tutaj jedziemy cały czas.
0: Okej, okay. A byłeś na radio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Opowiem, trochę słabo z pieniążkami do wypłaty, a ja jeszcze dojeżdżam pociągiem, więc fajnie by było sobie ten miesięczny jednak wykupić.
1: No to, żeby ci było trochę łatwiej w życiu, 200 są twoje, Piotrula.
2: Boże, dziękuję ślicznie.
0: Ależ
2: to naprawdę, no, pięknie, ja się czuję lepiej.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
1: Ale na przejeździe bardzo dobrze, że się zatrzymali.
0: Tak, proszę brać przykład z Piotrka.
1: Można w tym czasie na przykład na telefonie wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się do szybkiej kasy.
0: 200, nawet 500 zł. Ot tak, karnawał, to teraz Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: niezmiennie mój faworyt Wasted we Freak Fighcie. A w tej godzinie porozmawiamy o dzieciach.
1: O dzieciach? Wszystkie dzieci nasze są?
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Sara,
0: mają
1: Jessica, Parker, Tom?
0: Imiona właśnie przedziwne.
1: No właśnie, bo są tacy, co się nazywają trzema imionami jak Sara Jessica Parker, a są tacy, którzy no mają jedno, ale za to bardzo wyjątkowe.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. -25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do -35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: wersów o północy w Meloradiu. Obiecaliśmy wam z Mikołajem, że porozmawiamy o dziwnych imionach, jakie teraz są modne.
1: Tak, widzę tę listę. One są z rejestru PESEL wyciągnięte, więc to nie jest tak, że są wymyślone. Ludzie naprawdę tak się nazywają. I wśród męskich imion możemy znaleźć dwie osoby, które nazywają się Konon.
0: Wow.
1: Rodzice musieli być wielkimi fanami. Jest 22 Rogerów przez DZ. Są dwa Diesle, dwóch Brutusów i ponad 1000 ludzi o imieniu Mario.
0: Nie, to nie.
1: It's me, Mario.
0: Ale jest też Jamajka na przykład. I Delma.
1: Jamajka, też przez dyży.
0: Oraz Polonia, tak wiecie,
1: oj,
0: po polsku.
1: Oj, nie.

0: prima donna.
1: Two Colors, Meloradio.
2: A już o 17 zagramy.
0: Marlon Hafshad i South Star, I Like.
1: DJ Daddy poleci punktualnie o 17. Sam tak o sobie mówi.
0: Wiem, to jest straszne.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.
1: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
9: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wybija

0: w Mrągowie.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaczynamy nietypowo, bo od zmagań, które z pewnością zainteresują tutaj fanów przyrody i wędkarstwa. Bo już niebawem, czyli 10 i 11 października odbędą się spinningowe Grand Prix Mazur Kopy to Cup. Rywalizacja odbędzie się na jeziorze Kuc. Jeżeli nie bierzecie sami w tym udziału, to wpadnijcie pokibicować. Tymczasem 22 października w Zełwągach w Starej Szkole nietypowe spotkanie. Dowiecie się, jak wyglądały powojenne Zełwągi i skąd przybyli nowi mieszkańcy. O Mazurach, Kresowiakach i nie tylko opowiedzą Katarzyna Enerlich i Joanna Pruszyńska. Start spotkania o 17. Na koniec mamy jeszcze dla Was jedną ciekawą propozycję, a jest nią bieg zupełnie inny, bo to bieg po zdrowie. 25 października biegniemy i zwiększamy świadomość na temat raka piersi.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw w tym tygodniu powinny się ustabilizować. To dzięki pakietowi CPN. A co dalej, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
4: Kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
3: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Więcej wojska na Lubelszczyźnie zapowiada szef MON, bo to obok Podkarpacia region najbardziej doświadczony alertami i zagrożeniem. W Zakopanem powinno być łatwiej o nocleg, bo tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc w hotelach czy pensjonatach. Messi pożegna się jutro z reprezentacją Argentyny. Zagra towarzyski mecz z Beninem w Buenos Aires. Już słychać głosy, że ta data zapisze się w historii futbolu.
2: Cristiano pożegnał się pierwszy.
3: Ha? A!
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
2: Tylko bez tego najbardziej oczywistego poprosimy.
3: Kurczę.
2: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na K?

0: Wish You Were Mine w Melo Radio. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, Tomku?
1: Na stacji na literę K można powiedzieć kurdzapiał.
0: Oj, co to za nerwy.
2: No, chociaż teraz odrobinę taniej. No, ale dobra, wszyscy wiemy, że tanio to już było.
0: Roberto.
3: Pod korek poproszę.
2: Na bogato.
0: Ktoś chyba dużo zarabia, Jędrula.
3: Kurde, tylko nie winstrybutor. Winstrybutor nie szczel.
0: Nie rozumiem.
2: Jak nie rozumiesz, nie pamiętasz takiej akcji słynnej swego czasu, że tam babka szalała samochodem, wjeżdżała w budynek na stacji benzynowej, gość krzyczał do policji, winstrybutor nie szczel. Boże święty, czy to nie było jeszcze tak dawno? To nie było tak dawno.
0: Powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, to jest nasze dzisiejsze pytanie.

0: Przepraszam, za wcześnie.
1: Czasami przedwcześnie się zdarza.
2: Współczuję. Nasze pytanie dzisiejsze brzmi...
1: Co mówimy na stacji benzynowej na literę K?
2: I mamy piękne odpowiedzi od was, drodzy słuchacze. Łukasz.
3: Cześć, z tej strony Łukasz. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Kawkę, kochanie? Trzymajcie się, hej.
1: To bardzo kulturalnie. Ja zazwyczaj mówię inne słowa na literę K.
2: A jakie?
1: Na stacji. No takie. Mm-hmm. Na przykład, a kurczę, bym kupił se taniej to paliwo.
2: Prezydent nawet nagrał nam głosówkę,
1: tak.
2: Wiesz?
4: Kiepasz gaś.
1: Bardzo dobrze, panie prezydencie. Dlatego właśnie głosowałem.
2: Tak serio, to po prostu słuchacz ma taką ksywkę.
1: Tak jest.
2: I też jest słuchacz D.
5: Kocnij szluga i daj ognia.
1: I tego właśnie nie mówimy na stacji benzynowej.
2: Nie wolno.
1: No zdecydowanie.
2: Ale...
1: gorzej niż w instrybutor, jak się szczela. Iga już wie, o co chodzi.
2: Musiał mi Mikołaj wytłumaczyć, bo ja w ogóle, słuchajcie, jestem nie na bieżąco, na to wychodzi. Co można powiedzieć na stacji benzynowej? Na literę K, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na...
1: WhatsAppie Meloradia, a odnośnik na meloradio.pl.

0: litra Biedronka u nas w studiu.
1: Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki, Wojtula.
2: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?
1: Pięknie powiedziane.
3: To jest inwazyjny gatunek.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Czy to The Weeknd? A nie, to Avalon Rockstone. Something to believe in. Nasze dzisiejsze pytanie jest dobre dla kierowców.
1: Tak, ponieważ dzisiaj pytamy, co mówimy na stacji benzynowej na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Rafał.
2: Krzychu, kadatem tera.
0: Ha?
1: To taki stary mem.
0: Okej.
1: Ja
0: bardzo
1: szanuję.
0: Stary. Adaś?
3: Hej, no ja myślę, że na stacji na literę K to można powiedzieć. Kropeleczkę poproszę.
1: To będzie 7 zł.
0: Wiktoria?
4: Na literę K kupisz mi zapiekankę.
0: Zapiekanka?
1: No, teraz są takie czasy, że wszystko można na stacji kupić.
0: To prawda. I może na deser Wojtek.
5: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?
1: No tak.

0: para i so, jak na jakimś karnawale, słuchajcie, jest u nas w Meloradio.
1: No, niektórzy szukają takich brazylijskich klimatów, inni przed Brazylią chowają się w toalecie z telefonem.
2: Co?
1: A, jak myślałam, taki że... Michał w Kochaj albo Wróć. Co wy nie oglądacie telewizji?
0: Oglądamy.
2: Margareta.
1: No tak.
0: Smile.
2: Margareta Smile. Margareta Am-Am.
0: Am-Am?
2: Am-Am, dobra muzyka po 18.
1: Ale, ale brr trochę w Polsce.
2: Trochę brr się robi. Ale będzie bardzo nie brr
0: po 18.
2: Chod.
3: Już o 18 zagramy.
2: Czekaj, jeszcze raz, jak będzie?
0: Ja idę do
2: Margareta
0: domu.
2: I Sabuti and the Beat. No to idę w Melo po 18. A wy ma buzi? Iga, bo ci włączę mikrofon.
0: Mua.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalance on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Badania nad optogenetyką dostały Nagrodę Nobla. Może ona pomóc leczyć na przykład padaczkę, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
10: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne.
9: Optogenetyka może też pomóc odzyskiwać wzrok. Jutro czeka nas droższe tankowanie benzyny. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,79, 98 7,66, z kolei tańszy będzie diesel 7,82. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, ale bez lewego. Mecz wystartuje o 20:45. To będzie nasze ostatnie z czterech spotkań w Lidze Narodów. Niezłą kasę...
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo.
8: Ale ja jestem niemiły, nie? To jest w ogóle skandal. Ja ci przerwałem,
9: ale,
8: tak. Ja
9: ale wiesz co, ale ja byłam zaskoczona. No widzisz, kurczę, tego nie było
8: trzeba
9: jeszcze.
8: Trzeba trochę pobudzić tutaj, wiesz, bo poniedziałek nie może być nudny. To jaki jest ostatni news?
9: Że niezłą kasę wciąż zarabia film Avengers, koniec gry. Na koncie ma już ile? 3 miliardy dolarów.
8: Jak ja bym chciał mieć tyle pieniędzy na koncie.
9: Albo chociaż połowę.
8: Albo chociaż 1/4, albo 10%, cokolwiek. My z Ulą sobie w czwartek pogadamy o serialach, ale teraz idziemy w Mela, 18. Poniedziałek, jak widzicie, może być trochę szalony i bardzo dobrze. Niech trochę szaleństwa się wkradnie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To już teraz tak zaczynamy. Tu Pychu, siemano.
0: Idę w Melo.
8: I za chwilę nasza zabawa. O czym myśli Pychu?

On Tonight, ale to dobrze wchodzi. Jak już się zaczyna ściemniać, zwłaszcza tak przy zachodzie słońca. No złoto ten numer. A my za chwilę zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą, no nie złote, ale też fajne, skiety Mela Radia do zgarnięcia. O czym myśli Pychu, czyli ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na żywo, na antenę, no i zgadujecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś...

0: pozdrowieniami dla fanów szybkich samochodów. David Guetta i Sam Martin to Dangerous, 18:19 na zegarach, a teraz czas na naszą zabawę. O czym myśli Pychu? No wieczora bez tej zabawy do udanych nie można zaliczyć. O czym myśli Pychu, czyli ja, zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co mi po łbie chodzi. Skiety Meloradia są do zgarnięcia, bardzo fajne, takie w sam raz na jesień. No a jeśli chodzi o to, o czym ja myślę, to słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą znajdziemy na siłowni, ale też wiele osób taką rzecz ma w domu. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. Proszę się nie bać, proszę dzwonić, bo nie gryzę, obiecuję. Ja mam skiety do wygrania i to totalnie za free. No to widzę, że ktoś już dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, Kasper.
0: No cześć, Kasper. No to
1: czy chodzi o hantelki?
0: Nie chodzi o hantelki, chodzi o coś zdecydowanie lżejszego. No to czekam na drugą osobę, która się zdecyduje zadzwonić. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, siemano, Olek.
0: No o, jak fajnie, w końcu Olek. Olki to fajne chłopaki, nie?
2: No jak?
0: Wiadomo, no to o czym myśli Pychu?
2: O ręczniku?
0: Nie chodzi o ręcznik, stary. Jak ja żałuję, że ci tych skiet nie mogę dać, ale próbuj dalej. Czekam na kolejne telefony. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna, no to o czym myśli Pychu?
3: Może roller? Tak.
0: No perfekcyjnie, czy ty takich sprzętów w domu używasz?
3: Czasami.
0: A, okej. Okay. Słuchaj, w sumie czym mniej, tym lepiej, bo to oznacza, że mniej boli, tak?
3: Tak jest.
0: No, zdecydowanie. Słuchaj, no to do treningu też idealne skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki.
0: A do was wszystkich leci teraz Thomas Gray. Jeżeli ktoś jest na siłowni, to z tego numeru będzie bardzo zadowolony. O czym myśli Pychu?

0: Confession. Ale dobrze, tonówka siada. To James Hype w Meloradio, 18.29. A jeszcze w tej godzinie powiem wam o bardzo egzotycznym występie w jednej z telewizji.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Cześć, tu Baza!
22: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
23: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
24: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
5: Ja mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Poison, to Groove Coverage w Meloradio. Takimi klasykami też was lubimy zaskakiwać. A co tam? 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Taniec z gwiazdami. To program, który ostatnio zyskał drugą młodość. Słuchajcie, wczoraj był odcinek rodzinny. I słuchajcie, szerokim echem odbił się występ Mandaryny. I teraz uważajcie, do jej występu śpiewał Michał Wiśniewski, z którym obecnie Mandaryna jest w związku, ale była też jego drugą żoną. Teraz może być żoną numer 6. Tańczy z Xavierem, czyli dzieckiem z drugiego małżeństwa Michała, a z Michałem śpiewa do ich występu jego córka z trzeciego małżeństwa. Brakuje tylko zadania oblicz deltę i mamy gotowy materiał na następną maturę. A już teraz na antenie Meloradia. Mega hot nowość. Tiesta, jego zupełna nówka sztuka. Hard to be around. Tak się ona nazywa, no i wciąga już od pierwszego dźwięku. Posłuchajcie i ocencie sami.

0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę wybije 19, za chwilę gramy dalej, no i po 19 też wbije do naszego studia bardzo fajna gościupa. I to ze swoją nowością.
1: A już o 19 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19, a może i nawet minutkę szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w Melo
4: i wy też chodźcie. Za chwilę Bryska z nami będzie w studiu Melo Radia, ale wcześniej grupa Fastboy, Music Sounds. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę. Już prawie 19 na zegarach. Tu Pychu, siemano.

0: Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19:07 na zegarach, a ja tak jak obiecałem, tak robię. Pryska w studiu Meloradio. Siemanko. A, poczekaj, jeszcze ci mikrofon włączę.
1: No widzisz, to tak właśnie jest. Tak właśnie chciał mnie tutaj uczyć.
0: To się nazywa nowoczesna cenzura.
1: Tak, chciałam powiedzieć wszystkim oczywiście dobry wieczór.
0: Dobry wieczór wam wszystkim. Słuchajcie, ja tak patrzę na nasz piękny telewizor, którego możecie zobaczyć na socialach Meloradia. Tu jest 50 twarzy bryskiej.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo ja sama byłam zaskoczona tutaj ilością mnie.
0: Ale w sumie by się zgadzało, bo ty trochę z tymi twarzami to masz teraz do czynienia, nie?
1: No mam, no.
0: Za kogo już, kim byłaś?
1: Kim byłam? Byłam Arturem Rojkiem, Anną Jantar, Taylor Swift.
0: No to powiem ci, rozstrzał niezły.
1: Tak, jeszcze Edem Sheeranem i Dua Lipą, także no...
0: No to jest potężny rozstrzał, słuchaj.
1: Ale ja nie wyrzuciłam Macklemora ze swojej pracy koncertowej.
0: Ale najlepiej chyba być sobą, co?
1: Ja myślę, że tak, że szczerze mówiąc właśnie chyba robienie muzyki i śpiewanie swoich utworów, a nie coverów sprawia mi najwięcej radości.
0: No właśnie, o tym byciu sobą na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, no bo przyszłaś do nas z czymś nowym.
1: Tak, przyszłam z czymś nowym, z piosenką.
0: I tę piosenkę na pewno zagramy, bo ona ma przekaz naprawdę głęboki. Możemy tak wstępnie, tak liznąć trochę tematu, o czym będziemy gadać za moment?
1: Tak, no cała piosenka jest tak naprawdę częścią kampanii społeczno-edukacyjnej, w której brałam udział i opowiada o zdrowiu psychicznym, o ściąganiu filtrów z rzeczywistości. To są takie bardzo ważne tematy nie tylko u młodzieży, ale też u dorosłych.
0: Dlatego trzeba mówić o nich głośno.
1: Zdecydowanie i trzeba też umieć prosić o pomoc.
0: I o tym sobie porozmawiamy już za moment. Bryska w studiu Meloradia, a teraz Velvet i Fix Me, taki klasyczek.

0: Powiew lata. Tylko z tym mi się kojarzy ten numer. Jakieś takie wakacyjne podróże z nadmorza na przykład. Duke Dumont w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oj, teraz będzie dropik. No bo czas na naprawdę gorącą nowość. Bryska z nami w studiu Melo Radia. Teraz ci mikrofon włączyłem.
2: No, bardzo mi miło, że włączyłeś mi mikrofon. Słuchaj, że mnie zaprosiłeś, to przynajmniej mikrofon wypada włączyć.
0: Słuchaj, teraz czas na twoją zupełną nowość i teraz trochę możemy szerzej opowiedzieć o tym, jaka ta nowość jest i o czym ona jest. Mówiliśmy o kampanii, możemy trochę rozwinąć ten temat.
2: Tak, piosenka jest właśnie o ściąganiu filtrów z rzeczywistości, czyli o takim patrzeniu na świat w sposób rzeczywisty, taki jaki on jest, no bo teraz przez social media często ten nasz obraz świata jest bardzo zaburzony, tego co się właśnie dzieje, jak też i naszych ciał, naszego wyglądu. Więc właśnie ta kampania się na tym skupia i też na zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży. To też jest bardzo ważny i bardzo zaniedbany temat w ogóle u nas w kraju. Psychiatrów dziecięcych jest bardzo mało, więc ja sama też się o to otarłam.
0: No właśnie, bo ty nieprzypadkowo chyba właśnie ty ten numer wykonujesz.
2: Nie, no ja mam bardzo długą drogę za sobą, jeżeli chodzi o swoje zdrowie psychiczne i dlatego też bardzo tak silnie stoję za tym, żeby prosić o pomoc, żeby tej pomocy szukać i żeby starać się o tym mówić jak najgłośniej, bo jednak mimo tego, że cały czas ten temat jest wałkowany, to mam wrażenie, że ta świadomość społeczna nadal nie jest wystarczająca, żeby ludzie często rozumieli te problemy psychiczne. A no to jest naprawdę bardzo ważny temat, bo też u dorosłych ludzi ja często zauważam, że te problemy są niezaopiekowane, bo kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś się to stygmatyzowało.
0: I powiedzmy sobie jasno, warto po tę pomoc sięgnąć, bo tak naprawdę warto chociaż spróbować ze wszystkiego wyjść.
2: Tak, tak, tym bardziej, że no później też ci dorośli mają dzieci i te problemy przechodzą na te dzieci, więc warto jest jednak czasem na siebie spojrzeć i zainteresować się tematem. Też właśnie w ramach tej akcji jest teraz od 1 października konkurs, w którym można dla szkół i można tam wygrać właśnie spotkanie z którymś z artystów, który brał udział właśnie w kampanii, czy ze mną, czy z Zuzą Jabłońską, z Danielem Godsonem. Także zapraszamy do udziału w konkursie.
0: No i właśnie, przy tej okazji powstał twój numer Po drugiej stronie szkła, on się nazywa. A chodź go sama zagraj, co?
2: No dobrze, dobrze.
0: To zdejmuj słuchawki i chodź tutaj.
2: Dobra, idę.
0: To jest ten moment. Ja sobie słuchawki zatrzymam. A co? Też coś muszę mieć od życia. Bryska już tutaj idzie, słuchajcie. Zasada jest bardzo prosta. Mówisz, co gramy i dobra, klikasz ten guzik.
2: Dobra.
0: Antena jest twoja.
2: Dobra, spróbuję nie kliknąć czerwonego. Drodzy słuchacze Melo Radio, zapraszam was do wysłuchania Po drugiej stronie szkła. Mówiła Bryska.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Numer prosto z top 10, 30 Meloradia. To Neptunika i What If. Na wasze ulubione numery możecie cały czas głosować na meloradio.pl. Do tego mocno zachęcam. Kolejna 30 Meloradia już w piątek po 18. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, co się zmieni na polskiej kolei.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

I like it. Tyle lat ma ten numer, a nadal wciąga. To Narcotic Trust w Meloradiu, 17 minut do 20. Będzie więcej połączeń na kolei. Słuchajcie, właśnie czytam, że nasz kochany przewoźnik chce, żeby od grudnia wykonywać 600 połączeń dziennie. No teraz jest 530. No to dlatego, że częściej podróżujemy i mamy więcej dostępnych wagonów. No ale ja to bym się jednak cieszył z innej zmiany na kolei. No byłbym szczęśliwy, gdyby PKP w końcu nie oznaczało: poczekaj, kiedyś przyjedzie.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Życie bywa przewrotne, a szczęście bywa smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak gramy jeszcze przed 20, ona już za moment nadejdzie. No i po 20 będę was zapraszał. A gdzie, to jeszcze wam nie powiem, ale powiem na pewno, co zagram punktualnie o 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, bo wtedy, kiedy inni gadają, Melo już gra.

0: Hit Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Deșteptări de la 9FM.
1: Idev Melo. No i mamy już 20 punktualnie na zegarach. W tej godzinie będę chciał was gdzieś wyrwać na fajną imprezę. Ale wcześniej gramy. Fuka i Liwka, chcę więcej. To na sam początek. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fate to Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Jeden z waszych ulubionych hitów wysoko w 30 Meloradia. Lubicie to, ale wiem też, że jesteście fanami dobrych imprez. A jak najlepsze imprezy muzyki elektronicznej, no to tylko w Meloradiu. Jak lubicie klimaty takiego melodic house czy techno, no to już w piątek w warszawskich Oczkach wystąpi Lane 8. To artysta, który zna się na dobrych brzmieniach. Oto występ w ramach jego trasy zahacza też o stolicę naszego pięknego kraju. No i wy też możecie zahaczyć właśnie o to wydarzenie, no bo mam podwójne zaproszenia. A żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszcie mi, co trzeba zrobić koniecznie przed wyjściem do klubu i dlaczego akurat tę rzecz. Czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.

Feeble w Melo. To Magic Symphony, a mam nadzieję, że też magicznie zagra nasza polska reprezentacja. Ostatni z czterech meczów na tym zgrupowaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe gramy. Musimy się zrewanżować za ten remis. Bułka, Kasz, Bednarek, Żukowski, Zieliński, Świderski, Kiwior, Nowak, Frankowski, Szymański i Zalewski. Bo lewego nie ma, bo się wykartkował w piątek. No i taki skład właśnie wystąpi w Bośni i Hercegowinie z orzełkami na piersi. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Start tego meczu 20:45. No na pewno będę zerkał, co tam się dzieje. A w naszej playliście dzieją się nowości. Matej i Bon, to follow w remiksie Zerba.

0: tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21. A to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nowość naprawdę bardzo mocna, bardzo przyjemna, idealnie wpisująca się w ten wieczór, no bo panowie Avalon Rockston potrafili zrobić klimacik numerem Something to Believe In. A teraz jedna, druga, połówka tego duetu, czyli Avalon ma dla nas numer For Nothing. Tak się on nazywa, ale mam wrażenie, że oj, będzie z tego zdecydowanie coś dobrego na wieczory jesienne. Posłuchajcie, jak to brzmi.
1: Are you ready? Here we go. Najlepszy

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

0: mamy ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer dobrze siedzi, szczególnie o tej porze, szczególnie wieczorową porą. 21 się zbliża, to soku i pogwarzymy. No a ja mam nadzieję, że będziemy sobie dobrze gwarzyć o tym, co robi polska reprezentacja, no bo zaczął się mecz Bośnia i Hercegowina kontra Polska. No ostatnio był remis, jakieś 2 tygodnie temu, więc teraz przydałoby się zwycięstwo, co nie? Na pewno będę zerkał na to, co dzieje się w tym spotkaniu. Na razie 8 minuta i 0-0, czyli nieźle.
2: A już o 21 zagramy.
1: Mogło być gorzej, umówmy się. Axwell i Bon, whatever turns you on. Ten numer punktualnie o 21, bo stara dobra zasada Melo mówi, kiedy inni gadają, no to my już oczywiście gramy.

0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę!
10: No i już 21. I nawet jak ten poniedziałek był smutny, zły, jakiś taki niefajny, to on już minął. Prawie że. Razem dojedziemy do końca. Nie ma co się podłamywać. Axel Ibon, Whatever Turns You On. Od tego sobie zaczynamy. Na poprawę humoru trochę magii zaraz będzie o tym. Magic System, John Summit, Tiesto i Two Colors. Oni też w tej godzinie się pojawią. Będziemy też patrzeć na to, co robi nasza polska reprezentacja. Tu Pychu, siemano.

Ale to jest dobra nowość. To Colors i Prima Donna w Meloradiu 21.16. Taką godzinę właśnie pokazują nasze zegary. A zegary meczu Bośnia i Hercegowina Polska pokazują 30 minutę. Na razie 0-0. No na 6-0 dla nas się nie zapowiada, ale teraz ładna akcja, choć w boczną siatkę. Coś tam robimy, coś tam kąsimy Bośniaków, no ale na razie to się nie przekuło na bramkę. A jeżeli wy chcielibyście się zabawić o tak lekko w typowanie tego meczu, to zapraszam bardzo serdecznie na WhatsAppa Meloradia. Dajcie mi znać, jaki wynik obstawiacie meczu Bośnia i Hercegowina Polska. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Ja obstawiam optymistycznie 0-2 dla nas. No, czyli przegramy, bo jak ja tak myślę, to będzie na odwrót.

ale klasyk. Tom Randy, Save Me w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 21:30 na zegarach, a patrzę na to, co dzieje się w Bośni. 0-0. Bośnia i Hercegowina. Polska, no nie jest porywający ten mecz, choć coś tam próbujemy w nim robić, ale no na razie nie zapowiada się na jakąś spektakularną wygraną, żeby nie mówić, że w ogóle na wygraną się nie zapowiada i wy jesteście w miarę sceptyczni. Tomek napisał na WhatsAppie Melo Radio, że obstawia wpiernicz 1-2, no a Marysia napisała z kolei, że ona po ostatnich meczach kadry nawet nie ogląda i nie wiedziała, że jest mecz, ale obstawia 2-2. No to zobaczymy, jak to będzie, bo na razie to się na nudne 0-0 po bezbarwnej zapowiada. Są Felt Yazdis, Need That Love. Tak się nazywa ten numer, gramy go już teraz. Melo.

0: Ale mi siada ten numer. Słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych w ostatnich tygodniu. Iben, to All of My Love. 15 minut do 22 nam zostało. Za chwilę Taco na Fide i Tamagotchi. Taki klasyk sobie przypomnimy. No a wy pamiętajcie o tym, że klasycznie w Meloradiu możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania na co tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście taki hajs zgarnąć, no to nic prostszego. Meloradio.pl. Tam wpisujecie wasz pomysł, tak jak zrobiła to jakiś czas temu już Kasia.
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: No a jeżeli wy macie coś, na co by wam się przydały 200 Meloradio.pl, tam wbijajcie i się zgłaszajcie. Totalnie za free.

Joel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ten numer, to jedna z nowości. Było blisko tragedii, ale na szczęście 0-0 na razie w meczu Bośnia i Hercegowina Polska. Gol, który Bośniacy strzelili przed chwilą, został właśnie odwołany. I bardzo dobrze, niech to szczęście nam sprzyja, bo coś tak czuję, że sporo się nam go dzisiaj przyda.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Meloracją Mrągową. Słuchaj na 104 9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.